0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka, działaczka społeczna, nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, taką pewność ma premier i wskazuje na współpracę ze służbami innych państw regionu. Wypoczynek z bonem turystycznym na Warmii i Mazurach. Powiemy, kto skorzysta z oferty. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, żołnierka Powstania, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie, napisał na platformie X wiceminister kultury Maciej Wróbel. Przez lata walczyła o pamięć o powstańcach. Zapamiętamy ją także z mocnych słów do środowisk nacjonalistycznych.
2: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz, głupi chłopie! Milcz! Milcz! Tam jest kończony! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także.
1: Po wojnie do późnych lat 70. Wanda Traczyk-Stawska pracowała jako nauczycielka. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, broniła praw człowieka i demokratycznych wartości. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu. To premier o poszukiwanym poślepisu Marcinie Romanowskim. Jak mówi Donald Tusk, wskazują na to ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
3: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale i Rumunii. Chcą się dowiedzieć, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Każdego dnia nawet 20% biur pustych. Tak jest w ZUS-ie. Zarząd spółki wskazuje na problemy ze zdrowiem psychicznym. Depresja, stres i wypalenie zawodowe to problemy, z którymi zmaga się jednak znacznie więcej firm. I o tym Olek Ruszkowski.
4: L4 na kryzys psychiczny jest już częstsze niż na grypę, przeziębienie czy ciążę. I to w całej Polsce. By nie przegrać walki między innymi z depresją, ZUS planuje dla swoich pracowników pomoc psychologów, warsztaty i webinary.
5: Mamy jakby dane dotyczące ogólnie kod dotyczące zwolnienia lekarskiego z tytułu choroby na przykład psychicznej, czy związanej ze zdrowiem psychicznym i to co roku wzrasta. I to staje się realnym problemem i myślę, że dlatego zajmujemy się, no jakby sami widzimy tą potrzebę.
4: Mówi Liwiusz Laska, prezes ZUS-u. W tym roku do końca ubiegłego miesiąca Polacy spędzili łącznie ponad 34 miliony dni poza pracą ze względu na zły stan zdrowia psychicznego.
1: Zwolnienia L4 ze względu na zły stan psychiczny są drugim najczęstszym powodem nieobecności w pracy. Na pierwszym miejscu pozostają choroby kręgosłupa i stawów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 300 zł na jesienny wypad na Warmię i Mazury. Rusza czek turystyczny. Z programu skorzystają pełnoletni Polacy, seniorzy po 60 i posiadacze karty dużej rodziny.
6: Program czek turystyczny, który jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki, zachęcił 4 regionalne organizacje turystyczne do tego, by wydłużyć sezon turystyczny i zachęcić turystów do odwiedzania regionów przygranicznych.
1: Mówiła Marlena Rogowska, dyrektor warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej. Czek będzie można wykorzystać za minimum 2 noclegi, pierwszy nabór 29 września.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, witajcie. 4,5 minuty po godzinie 6. Mamy środę, 19 dzień sierpnia. Kasia Kozimor
1: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9.

0: Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus jest na My jesteśmy na yes. 12,5 minuty po godzinie 6, bo to środek tygodnia już, 19 dzień sierpnia, środa. Imieniny świętują Alfred, Bolesław, Donat, Emilia, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Luiza, Magnus, Marian, Sykstus, Tekla, Tymoteusz, Wiktor i Wincenty. Wszystkiego najlepszego. Urodziny świętują m.in. Bill Clinton, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych, Tadeusz Chudecki, polski aktor, Joe Tempest, szwedzki wokalista, pianista, gitarzysta, autor tekstów, członek zespołu Europe. A teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 minut po godzinie 6.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy.
2: Ta praca w winnicy, o której słyszymy w dzisiejszej przypowieści, może określać nasz sposób zaangażowania się w relacje z Bogiem albo dalej we wspólnotę Kościoła. Każdy z nas ma szansę w te relacje wejść, w daną wspólnotę się zaangażować, pokazać, dać coś więcej. Tym przysłowiowym dniem z dzisiejszej przypowieści może być nasze życie. Jeden może zaangażować się od razu, w trzeciej godzinie. Inny trochę później, w 6, w 9. Będą też i tacy, którzy zaangażują się u końca swojego życia w relacje z Bogiem, w budowanie wspólnoty Kościoła. Ważne, żeby jednak się zaangażować. Każdy ma swój czas, każdy ma inny czas. Dobrze jednak zrozumieć tę przypowieść i jednak nie opierać się do końca swojego życia, bo Pan Bóg ciągle wychodzi, ciągle chce od nas relacji, ciągle chce naszego zaangażowania. Każdy z nas ma inny czas. Ważne, żeby się zaangażować.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle i co by tu dzisiaj zmalować, prawda? No, dzień pewnie piękny, mam nadzieję, że ze słońcem, ale o szczegółach już za chwilę w Radiu Plus w prognozie pogody. No nie wszędzie, niestety, w niektórych miejscach będzie ściana deszczu, jak mówią synoptycy.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 6:30, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami LPR-u, przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Maszyna wystartuje z lotniska z Debreczyna, nie podano jednak godziny. Równolegle trwają rozmowy ze stroną węgierską dotyczące transportu ciał osób, które zginęły w wypadku. W wiadomościach: Hiszpania, co najmniej 700 osób ewakuowano z powodu pożarów lasów. To przy zachodniej granicy z Portugalią. Swoje domy musieli opuścić mieszkańcy 10 wsi. Wśród ewakuowanych są też podopieczni ośrodka opiekuńczego. Tylko w tym roku pożary strawiły w Hiszpanii ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych. Zginęło 16 osób, ewakuowano około 80 tysięcy ludzi. Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat w nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić Manchesterowi City 76,5 miliona euro.
2: Wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień, zapraszam. Sprawa prawie 500 000 złotych za fikcyjne nadgodziny i zjazdy pod ziemię w zakładach górniczych Lubin wraca na wokandę. Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający 4 pracowników i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. Według prokuratury mężczyźni w latach 2013-18 mieli pobierać pieniądze za pracę, której faktycznie nie wykonali. Sprawą ponownie zajmie się sąd apelacyjny we Wrocławiu. 5800 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli polkowiccy policjanci. Nielegalny towar znaleziono w mieszkaniu 69-letniego mieszkańca powiatu polkowickiego. Mężczyzna usłyszał zarzut i przyznał się do winy. Według policji straty Skarbu Państwa mogły wynieść około 10 tysięcy złotych. 69-latkowi grozi grzywna. Blisko 30 młodych szczypernistów rozpoczęło półkolonie z piłką ręczną w hali imienia Ryszarda Matuszaka w Głogowie. Zajęcia organizują powiat głogowski i SPR Chrobry Głogów. Pierwszy trening poprowadzili trener Chrobrego Witali Nat oraz bramkarz Rafał Stachera. Jak podkreślają organizatorzy, najważniejsze są ruch, dobra zabawa i oderwanie dzieci od ekranów. Nadchodzący dzień w regionie Głogowa upłynie pod znakiem dynamicznej i zmiennej aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada umiarkowane zachmurzenie, z którego okresami spadną przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni, a odczucie chłodu może spotęgować momentami porywisty zachodni wiatr.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 7. Jest środa, 19 dzień sierpnia i są przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Shade, Smooth Operator. Teraz Chris Ria, Blue Cafe.

0: Smooth Operator to oczywiście Szady na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 7. W okolicach Dolnego Śląska, dokładnie nad Leśnictwo Świdnica, tam zdjęcie z fotopułapki trafiło do internetu, ponieważ puma grasuje w pobliskich lasach. No, udało się ją sfotografować w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej. Leśnicy ostrzegają mieszkańców i turystów oraz apelują o szczególną ostrożność podczas spacerów po lesie. No, dzika spotkać, no to chyba normalka, ale z pumą to chyba nie chciałby nikt mieć niczego do czynienia. Także na razie, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów, odpada w tym rejonie. Belindi, Samba de Janeiro za chwilę w Radiu Plus. Będzie też Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. No i przed godziną oczywiście 7, jak zawsze u nas, przyjrzymy się dzisiejszej dacie i trochę powspominamy z Arturem Moczarskim.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Wyprzedzam.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Orły oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

mamy wakacje, także wszystko gra. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: To Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu Plus. 19 dzień sierpnia. Jak się zapisał? O tym opowie Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 19 sierpnia 1506 roku zmarł król Polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk, jedyny król z dynastii Jagiellonów pochowany w Wilnie. Tego dnia w roku 1887 nad Polską miało miejsce całkowite zaćmienie słońca, które zainspirowało Bolesława Prusa przy pisaniu Faraona. Także 19 sierpnia, ale w roku 1680 w Cayenne we Francji zmarł Jan Eudes, ksiądz, który wiele wysiłku włożył w zakładanie nowych seminariów, m.in. w Lisieux, Rouen i Rennes. Wiedział, że mimo zaleceń Soboru Trydenckiego formacja kapłanów pozostawia wiele do życzenia. Potem zakładał też nowe zgromadzenia, m.in. sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zajmujące się kobietami wymagającymi resocjalizacji. Gorliwie szerzył w kościele nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. 101 lat temu kanonizował go papież Pius XI, a jego relikwie spoczywają dziś w kościele Notre Dame w Cayenne.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Bohaterka wielu pokoleń, żołnierka Powstania Warszawskiego, autorytet, odeszła Wanda Traczyk-Stawska-Pączek. Zostanie w węgierskim areszcie, jest decyzja w sprawie kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Idziesz w Tatry, poznaj wcześniej szlak, radzi Tatrzański Park Narodowy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A otwiera je smutna informacja, nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Tę niezwykłą postać, dla której obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania były ostatnimi w życiu, przypomni teraz Mateusz Chłystun.
2: Wanda Traczyk-Stawska jako 17-letnia dziewczyna walczyła w Powstaniu. Po wojnie przez dziesięciolecia działała na rzecz pamięci o jego uczestnikach i edukacji młodego pokolenia. Do końca życia przypominała, że za wielkimi wydarzeniami historycznymi stoją przede wszystkim konkretni ludzie, ich odwaga, strach i codzienne wybory. Jeszcze 2 tygodnie temu tak apelowała do mieszkańców stolicy.
3: Żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
2: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej historia to opowieść o pokoleniu, które doświadczyło wojny, ale walczyło dalej o to, by pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nigdy nie zginęła.
1: Wartości, których nas Pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję za wszystko, Warszawa pamięta, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na razie zostaje na Węgrzech, jest 30-dniowy areszt dla kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmują się śledczy z Krosna. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
5: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
4: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt między innymi obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
1: A w związku z tragedią kondolencje przesyła papież Leon XIV, wyraża duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. W Głuchołazach i Bodzanowie wielkie sprzątanie po wczorajszej burzy. Woda wdarła się m.in. do piwnic Głuchołazkiego Szpitala. Po powodzi z 2024 wrócił strach i pytania mieszkańców.
6: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi.
1: Władze miasta tłumaczą, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody. Burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz nie ukrywa, że infrastruktura wymaga jeszcze poprawy i dalszej odbudowy po powodzi.
7: 38 litrów spadło w przeciągu niecałej pół godziny. To jest ponad połowa tego, co zwykle pada tutaj w całym sierpniu. Dodatkowo jeszcze część kanalizacji nie jest poprawiona, nie jest odbudowana po zniszczeniach w 2024 roku. One są tylko udrożnione.
1: Rząd przypomina, że po powodzi do Głuchołaz trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia. Nigdy jednak w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Idziesz w Tatry, poznaj wcześniej szlak. Niestety nadal wielu turystów rusza w góry bez wiedzy, co ich czeka na trasie. To na przykład jednokierunkowa droga z Zawratu na Świnicę. Tymczasem ludzie nadal chodzą tam tak jak chcą, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
8: W kopule szczytowej są trudności, mamy łańcuchy, mamy oczywiście te fragmenty techniczne. Natomiast no już dalej nie powinniśmy pójść w stronę Zawratu, bo tam jest rzeczywiście szlak jednokierunkowy, jest wąski, no ale no nie wszyscy są tego świadomi.
9: Warto po prostu, warto przygotować się, zaplanować starannie wycieczkę, żeby uniknąć właśnie tego typu przykrych niespodzianek.
8: A nawet jeżeli informacja jest na samym szlaku, no to i tak to ignorują, no i idą tam, gdzie sobie zamierzyli.
9: Warto sięgnąć po tradycyjny papierowy przewodnik, w którym będą opisane dokładnie trasy i co może nas spotkać.
1: Dodaje przewodnik Zdzisław Chmiel. TPN radzi, by trasę w górach zaplanować wcześniej, wybrać szlak dopasowany do swoich możliwości i pogody. A o pogodzie w Radiu Plus już teraz.
10: Nad Nadchodzący dzień w regionie Głogowa upłynie pod znakiem dynamicznej i zmiennej aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada umiarkowane zachmurzenie, z którego okresami spadną przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni, a odczucie chłodu może spotęgować momentami porywisty zachodni wiatr.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, o poranku nie ma co się ociągać. Pora wstawać, bo przed nami piękna środa, 19 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Mary Manilow, teraz Ricky Poveri, Sara Perke, Tiamo. Kasia Kozimor, witam, zapraszam do dziewiątej.

0: Mandy Berry Manilo na antenie Radia Plus, 12,5 minuty po godzinie 7. Czasem narzekamy nad polskim Bałtykiem, że tłok, że dużo ludzi, ale trzeba byłoby się wybrać na najbardziej zaludnioną plażę. To plaża Damejsza, położona w Shenzhen nad zatoką Mirs. Okazuje się, że w samym Shenzhen mieszka 14 milionów mieszkańców. Łatwo do plaży dojechać metrem. No i okazuje się, że to też powoduje, że są tam prawdziwe tłumy. No, zdjęcia wam, drodzy słuchacze, nie pokażę, ale tylko powiem, że w momencie takim w 2025 roku, taki jeden dzień był świąteczny, no to zanotowano tam 460 tysięcy wejść jednego dnia. Także proszę sobie wyobrazić, średnia osób na tej plaży to jakieś 210 tysięcy. Parasol przy parasolu, człowiek przy człowieku, zero intymności i spokoju. Po prostu człowiek na stojąco w wodzie, bo i pływać się specjalnie nie da. Okropne miejsce. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi pojawi się Mike Oldfield, Maggie Lee, a także elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
2: Po reklamie.

elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radio Plus. 24,5 minuty po godzinie 7, jest środa, 19 dzień sierpnia. Zdenerwował się burmistrz miasta Como i powiedział, że w jego mieście nie będzie jeżdżenia rowerami. Dlaczego? Otóż sam wychodził z ratusza i został potrącony przez rowerzystę i powiedział: koniec, nie ma, koniec tego, nie będzie. Rowery elektryczne, no bo to się okazuje, że to elektryczne, będą miały zakaz, już mają zakaz, nie będzie jeżdżenia, można sobie co najwyżej na rowerze takim zwykłym pojeździć, ale też chyba bardzo, bardzo ostrożnie, bo burmistrz będzie miał baczenie. Za chwilę na naszej antenie Boniem Brown Girl in the Ring, a my przypominamy, że jest to środa, 19 dzień sierpnia i cały czas trwa nasza akcja. Takie nostalgiczne wspominanie tego, co było kiedyś, jak to kiedyś wakacje się spędzało. Może macie jakieś swoje własne wspomnienia, którymi chcielibyście się z nami podzielić. Zestaw gadżetów wakacyjnych czeka, a nasza akcja z pocztówkami, bo dawniej pocztówki się wysyłało, a nie tylko MMS-y i SMS-y, na stronie internetowej www.radioplus.pl. W wolnej chwili proszę zajrzyjcie, drodzy słuchacze, teraz Boniem na kilka chwil przed wiadomościami.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Bydgoszcz, są zarzuty dla 46-latki, która zaatakowała ukraińskich nastolatków. Kobieta odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej w związku z przynależnością narodową 14-letniej dziewczynki i jej 12-letniego brata. Wobec podejrzanej zastosowano m.in. dozór i poręczenie majątkowe w wysokości 5 000 zł. W najbliższym czasie na wniosek prokuratury dzieci zostaną przesłuchane w obecności psychologa. Nie ma ludzi, nie ma pracy. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu do końca miesiąca wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. To dlatego, że brakuje lekarzy specjalistów, pacjentom nie można zapewnić całodobowej opieki. Lecznica wstrzymuje przyjęcia od dziś. Chorzy z oddziału trafią na leczenie do innych placówek. 22 miliony euro, tyle wynoszą straty we włoskiej turystyce po zamknięciu na 8 dni lotniska w Katanii na Sycylii. Port był nieczynny przez aktywność Etny. Ten paraliż dotknął ponad 100 tysięcy osób. W czasie wspomnianej blokady ruchu na największym lotnisku na wyspie odwołano prawie 700 lotów. Straty poniosła m.in. branża hotelarska, gastronomiczna i transportowa.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Nawet 40 milionów złotych może kosztować rozbudowa zespołu szkół politechnicznych w Głogowie. Temat wrócił ze sprawą interpelacji radnego powiatowego Marcina Kuchnickiego. Koncepcja nowego skrzydła jest już gotowa. Jak mówi dyrektor szkoły Paweł Korzeń, obecny budynek nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb nowoczesnego kształcenia technicznego.
3: Doszliśmy z poprzednim zarządem do takiego właściwie wniosku, że warto byłoby przemyśleć ten przedwojenny pomysł i dobudować skrzydło, które by spełniało wszystkie warunki współczesnej szkoły.
2: Nowe skrzydło miałoby służyć nie tylko uczniom. W planach jest również powiatowe centrum nauki. Największą przeszkodą pozostają jednak pieniądze. Według dyrektora inwestycja może kosztować od 30 do 40 milionów złotych. W niedzielę Głogów przypomni wydarzenia sprzed 917 lat. O godzinie 11 przy pomniku dzieci głogowskich rozpoczną się obchody rocznicy obrony Głogowa z 1109 roku. W programie są złożenie kwiatów, pieśni o Bolesławie Krzywoustym oraz przejście do kolegiaty na zwiedzanie i wykład historyczny. O 12:30 odprawiona zostanie okolicznościowa msza. Nadchodzący dzień w regionie Głogowa upłynie pod znakiem dynamicznej i zmiennej aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada umiarkowane zachmurzenie, z którego okresami spadną przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni, a odczucie chłodu może spotęgować momentami porywisty zachodni wiatr.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 8 w Radiu Plus. Za chwilę Texas Summer Sun, teraz Modern Talking, You My Heart, You My Soul. I tak,

0: Summer Sun, no to jeżeli lato, a mówiliśmy już o najbardziej zatłoczonej plaży na świecie, to teraz czas na najbardziej zatłoczone miasta w Europie. I tutaj niespodzianka, szczerze przyznam, bo na pierwszym miejscu w czołówce znalazł się Dubrownik. Według platformy Holidu w szczycie sezonu przypada tam 36 turystów na jednego mieszkańca. No, co mamy dalej? Wenecję między innymi we Włoszech, 21 turystów na jednego mieszkańca, belgijska Brugia i to niespodzianka, a także Rodos w Grecji. Piątym miastem okazał się Reykjavik, stolica Islandii. Przypada tam 16 turystów na każdego mieszkańca. A gdzie Barcelona? Ja się pytam, i takie inne miejsca, które wydają się przetłoczone, zatłoczone i jest tam mnóstwo turystów. No, to już inne lokaty w tym zestawieniu. Za chwilę w Radiu Plus Marek Grechuta, dni, których nie znamy. Będzie o MD, So in Love, a ja przypominam o pocztówkach z wakacji, o naszej akcji, która trwa cały czas na stronie www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy i wspominamy wakacje sprzed lat.
1: Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają.

0: konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Mówisz na

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: po reklamie.

0: OMD So In Love na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Przypominamy o naszej zabawie, zestawy wspaniałych rzeczy, które przydadzą się na wyjazd, między innymi torba plażowa wypełniona gadżetami, to czeka na Was, oczywiście kartki pocztowe z logo Radia Plus, lato z nutą nostalgii, a na kartce, niech spojrzę, jest saturator. Piękno ubrane panie, nie gorzej ubrani mężczyźni, to wszystko dzieje się w mieście, jakimś dużym mieście, ale my czekamy na Wasze wakacyjne zwierzenia. Najlepiej te sprzed lat, może pamiętacie jakieś lato wyjątkowo piękne w Waszym życiu, chcielibyście nam o tym opowiedzieć i przy okazji wysłać zdjęcie z aktualnego wypoczynku. Będziemy bardzo wdzięczni, czekamy na Wasze zgłoszenia na stronie www.radioplus.pl. Po godzinie 8 do kogoś z Was zadzwonimy.

0: Konga, Gloria i Stefan w Radio Plus. Za 8:02 czas na najnowsze wiadomości. Kilka słów o pogodzie. Posłuchajmy wspólnie, a po godzinie 8:00 kolejne przeboje z nutą nostalgii, Budka Suflera między innymi na otwarcie i takie tango.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Premier Donald Tusk świadkiem w sprawie Marcina Romanowskiego, chce tego obrońca polityka PiSu. Zginęło dwóch strażaków, są zarzuty za pożar w Poznaniu. Wyższe niż wczoraj będzie też o środowych cenach paliw. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Premier przekazał informację w sprawie posła PiSu poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego. List żelazny została nadana z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
3: Potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
2: To informacja od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
1: Adwokat Romanowskiego chce złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera, bo szef rządu, jak mówiliśmy, ma niemal stuprocentową pewność, że poseł jest w Naddniestrzu. Z kolei prokuratura takiej wiedzy nie ma. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego przesłuchanie szefa rządu jest kluczowe przy wnioskach o wydanie listu żelaznego i uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. 2 lata po tragedii w Poznaniu są zarzuty. 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów Lupo, który działał w piwnicy kamienicy na Kraszewskiego. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a potem eksplozji.
4: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
1: Mówi Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald. Jak dodaje, akcję strażaków przeprowadzono prawidłowo. Na początku doszło do zapłonu, a po wyważeniu okien przez służby nastąpił wybuch.
5: To było coś w rodzaju tragedii greckiej. To i tak by doszłoby do tego wybuchu w ten czy inny sposób.
1: Oskarżeni Adam H. i Agnieszka W.H. odmówili składania wyjaśnień. Przypomnijmy, 2 lata temu w pożarze kamienicy zginęło 2 strażaków, 11 zostało rannych, 3 inne osoby odniosły obrażenia. Wyższe niż wczoraj, teraz o dzisiejszych cenach paliw. Litr 95 nie będzie mógł przekroczyć 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Wyższe maksymalne ceny to przede wszystkim efekt zmian tych hurtowych na krajowym rynku paliw. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
1: Pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 500 mln zł. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma bulwiasty nos oraz ciało pokryte ostrymi kolcami. Większość życia spędza na drzewach i słynie z bardzo powolnego, ale niezwykle ostrożnego sposobu poruszania się. To także najbardziej charakterystyczny mieszkaniec łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to oni ściągną na sobotni zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
7: Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym zwierzęciu, zobaczyć jak się go karmi, jak się z nim żyje.
1: Zaprasza Joanna Budzińska z Orientarium. A skąd wzięła się popularność ziemniaka?
8: Stało się to w momencie, gdy zaczęliśmy umieszczać w socjalach jego filmiki, podczas których on je. Jest to o tyle słodkie, że on podczas jedzenia mlaszcze też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
1: Mówiła jego opiekunka Małgorzata Gębicka, a wspomniany zlot już w sobotę. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
10: Środa w Głogowie i okolicach przyniesie zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Termometry w regionie wskażą maksymalnie 21 stopni, a wiatr będzie umiarkowany.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek poranek z Radiem Plus.
11: Ach, nie da się nie kochać tego ziemniaka, bo ma fajny nos i fajne łapy i rzeczywiście wsuwa. Aż miło. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor. Zapraszam do godziny 9:06 po 8:00. Teraz budka suflera.

0: Elvis Presley w Radio Plus, 13 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Angelika jest z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Chyba jesteś taką duszą, a właściwie ciałem, co w miejscu nie usiedzi, co?
2: Oj, tak.
0: Zdjęcie fantastyczne do nas wysłałaś. Opowiadaj, o co tu chodzi.
2: Miałam taką okazję iść z detektorystami szukać skarbów w lesie, to znaczy no, zaginionych przedmiotów gdzieś tam sprzed dawnych epok. I faktycznie znaleźliśmy bardzo dużo fajnych grotów strzał, bo to akurat były pod miejscowość pod Pniem, pień taka niedaleko Ostromecka, taki las. I znaleźliśmy właśnie dużo fajnych różnych rzeczy, a przy okazji na mojej ścieżce pojawiła się piękna tyka Daniela. Mhm. I po prostu jest to taki mój wielki,
0: dobra,
2: fajny skarb.
0: Czekaj, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest tyka Daniela.
2: To poroże, poroże. Co prawda nie podwójne, ale jedne i dorosłego osobnika, była naprawdę to piękna taka łopata.
0: Rewelacja.
2: Także, tak, także na pewno sobie ją gdzieś oprawię i stawię sobie w domu na pamiątkę, bo będzie to na pewno dla mnie takie fajne wspomnienie tegorocznego lata.
0: Prawdziwy skarb.
2: Taki prawdziwy leśny skarb. A poza tym zachęcam wszystkich do spacerowania po lesie, bo to najlepsza forma relaksu. Możemy sobie przecież zerwać jakieś fajne jagody, teraz grzyby nas czekają i w ogóle głowa się resetuje przede wszystkim.
0: Oj, tak, przede wszystkim. No dobrze, fajne zdjęcie, dziękujemy bardzo serdecznie. Dla ciebie zestaw gadżetów wakacyjnych oczywiście wysyłamy, jak najbardziej. No i co? Do usłyszenia. Do zobaczenia,
2: do usłyszenia
0: w lesie.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
0: Udanego dnia z Radiem Plus życzymy. Jest kwadrans po godzinie 8, a was, drodzy słuchacze, zachęcamy. Napiszcie do nas, co robiliście na tych wakacjach. Co robiliście na wakacjach ileś tam lat temu. Może jakieś fantastyczne wspomnienia. No i zdjęcia. Czekamy na te wasze, w cudzysłowie, pocztówki w Radio Plus. Za chwilę Sissy Catch, będzie też Various Mind.
1: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

Tragedy Bee Gees na antenie Radia Plus za 18 minut. Będzie godzina 9, środa, 19 dzień sierpnia. Za chwilą na serii Carmen Hungry Eyes. Będzie też Lady Punky Mniej niż Zero. No, synoptycy mówią, że będzie dużo, dużo więcej niż 20 i kolejne upały do nas wracają. Ale na razie taka przeplatanka pogodowa, ale całkiem letnia.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media X

0: są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Po reklamie.

Lady Punk za nami już w Radiu Plus i mniej niż zero. Za 5 minut będzie 9:00, punktualnie o 9:00 oczywiście najnowsze wiadomości, a po 9:00 kolejne przeboje z nutą nostalgii, nasze nostalgiczne lato. Wspominamy pocztówki, przeglądamy od was, drodzy słuchacze, a wy nam je wysyłacie. Zabawa trwa cały czas do zdobycia, wspaniały zestaw gadżetów wakacyjnych. A teraz Sharon Strong i Nafia, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6:00.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko ma.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień.

0: Kolejna grupa jeszcze dziś w kraju. Do Polski wróci 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok. Polska żegna bohaterkę Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego, w tym czasie będą pod opieką zespołów medycznych. W węgierskich szpitalach nadal pozostaje 5 poszkodowanych osób.
1: Niektóre osoby są niestety w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim i nie nadają się do transportu do kraju. My nie ścigamy się, jeśli chodzi o sprowadzanie poszkodowanych do Polski. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. No nie można wyciągać ze szpitala osoby tylko po to, żeby pokazać, że kogoś się sprowadziło.
0: Mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Strona polska zapewnia także, że chce jak najszybciej przetransportować do kraju ciała wszystkich ofiar.
1: Jesteśmy również w trakcie rozmów ze stroną węgierską na temat sprowadzenia ciał zmarłych do Polski. Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
0: Przypomnijmy, w katastrofie zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. Dziś sekcja zwłok i badania toksykologiczne. Chodzi o rosyjskiego opozycjonistę Siergieja Własienkę. Ciało mężczyzny znaleziono w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie.
2: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuraturę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
0: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Własienko był związany z opozycyjnym kongresem deputowanych ludowych. Wyjechał z Rosji zaraz po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Prawie 23 tysiące złotych, tyle wynosi średnie zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca Polski. Z danych Biura Informacji Gospodarczej wynika, że w ciągu roku wzrosło o ponad 700 złotych. Najczęściej długi dotyczą opłat za telefon, spłaty pożyczek i kredytów oraz alimentów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska żegna dziś bohaterkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską, która jako 17-latka wzięła udział w zrywie mieszkańców stolicy przeciwko nazistom. O jej śmierci poinformował rano wiceminister kultury. Mało jest ludzi, którzy zostawiają po sobie tak wiele. Pani Wanda była jednym z nich, napisał w pożegnalnym wpisie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Bardzo nam będzie brakowało pani głosu, ale wartości, których nas pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja, kontynuował swój wpis prezydent stolicy. Wolność i niepodległość były dla niej dobrem największym. Doskonale wiedziała, jak wiele utrata wolności kosztuje. To z kolei słowa szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wanda Traczyk-Stawska dla wielu była symbolem niezłomności i walki, także tej powojennej, o pamięć, o powstaniu i stojącym za nim ludziach. Była też niezwykle wrażliwym człowiekiem. Podczas jednego z wywiadów wspominała akcję w Śródmieściu, kiedy w czasie powstania zrzucała granaty na okupantów polujących na warszawiaków.
5: To wtedy właśnie wyjrzałam i zobaczyłam, co te granaty robią z ludzi. Po raz pierwszy zobaczyłam w Niemcach ludzi, cierpiących, wyjących z bólu.
4: Mówiła Wanda Traczyk-Stawska, sanitariuszka, strzelec, a potem nauczycielka. Miała 99 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy za relację.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Neil Diamond w Radiu Plus, Lato z nutą nostalgii, na zegarze 19 minut po 9. 19 dzień sierpnia w kalendarzu, a wakacje dobiegają powoli końca, ale jeszcze trochę trwają. Zresztą jeszcze trwa lato i lato jeszcze ponad miesiąc będzie trwało, więc my czekamy na wasze pocztówki letnie z wakacji. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

Michael Jackson, Heal the World w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do 10. 19 dzień sierpnia w kalendarzu to m.in. Światowy Dzień Fotografii. I jeśli popatrzymy na tę pierwszą fotografię, która gdzieś przetrwała i o której wiemy, to została wykonana w 1826 roku. Nosi tytuł Widok z okna Legra i stworzył ją wynalazca i fizyk Joseph Nicifor Niepce. I szacuje się, że naświetlanie tej pracy trwało ponad 8 godzin, chociaż są też takie badania, których autorzy twierdzą, że to mogło nawet trwać 5 dni albo 3 dni. Tutaj są rozbieżne informacje. Niemniej od tego czasu minęło bardzo dużo. Lata świetlne, moglibyśmy powiedzieć, jeśli chodzi o przeskok techniki. Zanim pojawiła się Zorka 5, też było jeszcze szmat czasu upłynęło, a teraz, gdy wszyscy mamy ze sobą właściwie aparat w telefonie, to już robimy tych zdjęć mnóstwo. A jeśli w waszym telefonie na przykład jest zdjęcie z wakacji, to proszę nam je wysłać. radioplus.pl, pocztówka z wakacji. Czekamy właśnie na takie zdjęcia od was, które mogą być pocztówką i do tego pozdrowienia. My odwdzięczamy się swoją pocztówką z wakacji, z naszymi podpisami. Do tego jeszcze pocztówka taka, którą możecie komuś wysłać i mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów. Son of Jamaica i Goombay Dance Band teraz.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Polanka w Radiu Plus na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Wiadomości za chwilę.
1: Radio Plus. Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Tragiczny poranek. Na kolei nie jeżdżą pociągi do Zakopanego. Nie żyje kobieta postrzelona przez byłego partnera w Swarzędzu pod Poznaniem. Ksiądz Roman Kotlarz ma swoje rondo. Był symbolem walki o prawa człowieka w czasie PRL-u. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na torach i wstrzymany ruch do Zakopanego. Wszystko po zderzeniu rowerzysty z pociągiem osobowym relacji Świnoujście-Zakopane. Do wypadku doszło w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu.
2: Pociągiem podróżowało około 360 osób. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracują służby. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Nie żyje kobieta postrzelona przez byłego partnera w Swarzędzu pod Poznaniem. W sobotę trafiła do szpitala po tym, jak Remigiusz Z. strzelił jej w głowę. 51-letni sprawca dzień później trafił w ręce policji i usłyszał wtedy zarzut usiłowania zabójstwa.
3: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Teraz po śmierci kobiety podejrzanemu grozi dożywocie. Polacy wydają miliardy złotych na leczenie otyłości. Mowa o lekach z kategorii analogów GLP-1. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. Z otyłością zmaga się już prawie co trzeci obywatel naszego kraju, a z leków może korzystać nawet 500 000 Polaków. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: 3 400 000 000 złotych. Tyle w przybliżeniu wydaliśmy w 2025 roku na leki wspierające leczenie otyłości. Te same leki są też stosowane w terapii cukrzycy typu drugiego. Zalet tych specyfików jest dużo, jednak nie jest to wcale panaceum.
5: Te leki działają wtedy, kiedy są stosowane. Natomiast choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą. W czasie leczenia istotne jest, żeby wdrożyć zmiany w sposobie żywienia, żeby zintensyfikować aktywność fizyczną.
4: Mówi Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Jak podkreślają też farmaceuci, nie wiemy jeszcze wszystkiego o długoterminowym wpływie tych leków na zdrowie.
1: Według danych GUS-u nawet co trzeci Polak zmaga się z otyłością, z nadwagą prawie 60%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ksiądz Roman Kotlarz ma swoje rondo w Tychowie Starym pod Starachowicami. Rondo nazwano imieniem kapłana, który jest symbolem walki o wolność, godność robotniczą i prawa człowieka w czasie PRL-u.
6: Chciałbym, żeby od dziś ten kult był żywy w naszej parafii, nie tylko przez tą tablicę, przez rondo, ale przez naszą codzienność.
1: Mówił proboszcz Zmirca, ksiądz Grzegorz Murawski. Mieszkańcy mówili, że ksiądz Kotlarz zasługuje na takie uhonorowanie.
7: Był człowiekiem bardzo uczynnym, spokojny. Jak odjeżdżał, to tutaj tychowianie zrobili mu bramy.
8: To był ksiądz z powołania, to był ksiądz dla ludzi, dla dzieci.
1: Rondo jest częścią drogi wojewódzkiej numer 744.
0: Lato z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Wspaniały duet Kate Bush i Peter Gabriel, Don't Give Up w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, na zegarze 21 minut po 10 teraz. Wiadomość przyszła, nie jedna, ale tak. Sprawdziłam dwa razy, dziś środa i nie ma zagadki, co mi w duszy gra. My tu czekamy, Gabrysia z koleżankami z pracy. Nie ma, a to dlatego, że zapomniałam, że dziś jest środa. Czasami tak bywa, radio na żywo, więc zróbmy tak, że co mi w duszy gra, przedłużymy sobie ten tydzień i to pytanie będzie w czwartek, okej? A za chwilę m.in. Classics Nouveau i Never Never Comes. Przypominam też, że czekamy cały czas na wasze pocztówki z wakacji na radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Masz 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Po reklamie.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 27 minut do 11. Jeśli o podróżowanie chodzi, to może znajdziecie chwilę na to, żeby wpaść do muzeum. Ruszyła akcja Muzeum za Złotówkę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło ten program. I teraz tak, 18 muzeów państwowych jest do waszej dyspozycji. Można je zwiedzić za złotówkę. Między innymi Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku. Do tego jeszcze Łazienki Królewskie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Bilanowie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Polin, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To są między innymi te placówki, które czekają na to, żeby je odwiedzić za symboliczną złotówkę. Tylko tutaj niestety musimy być młodzi wiekiem. Od 8 do 26 lat ta zniżka obowiązuje, ale zawsze jest to jakieś udogodnienie, jeśli zwiedzamy rodzinnie. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, teraz w Radiu Plus.

0: Samantha Fox w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii na zegarze 16 minut do 11. I do 11 jeszcze między innymi Sen o Warszawie i Czesław Niemen.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.

0: to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.
5: Po reklamie.

0: Rod Stewart na koniec 10 do 11, 3 minuty. Za moment w studiu pojawi się Mikołaj Gronet z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Kolejni pielgrzymi wracają do Polski po katastrofie na Węgrzech. Karambol na czwórce utrudnienia w Rudzie Śląskiej. Będzie też przypomnienie dla rodziców. Można składać wnioski o wypłatę 300+. Minęła 11. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsi z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, którzy dziś mają wrócić do kraju, są już w drodze na Podkarpacie. Łącznie chodzi o 12 osób, które przylecą do Rzeszowa.
2: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Dwa zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie, czyli cztery takie loty w każdym samolocie będzie 3 osoby.
1: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na lotnisku czeka transport medyczny.
2: Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu. Każda z tych osób została przypisana do właściwego oddziału do szpitala na terenie miasta Rzeszowa.
1: W węgierskich szpitalach pozostaje 5 osób. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę na Węgrzech doszło do katastrofy autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. 12 osób zginęło. Szukała go policja z całej Europy. Wpadł w Warszawie 47-letni przestępca seksualny. Został zatrzymany przez lubelskich łowców głów. Sąd wystawił za nim europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu.
3: W przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej, a także groził jej śmiercią w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności tego całego zdarzenia.
1: Mówiła Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem, pracował przy wykończeniach. Trafił już do zakładu karnego, spędzi tam 3 lata i 3 miesiące. Cały czas utrudnienia po karambolu na A4 w Rudzie Śląskiej. Zderzyło się 6 samochodów, mówi Krzysztof Struzik z rudzkiej policji.
4: Doszło do zdarzenia drogowego na trasie A4 z Gliwic w kierunku Katowic na 329 kilometrze. Zablokowany jest lewy oraz środkowy pas ruchu. Przejazd w miejscu zdarzenia odbywa się obecnie prawym pasem oraz pasem awaryjnym. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
1: Na wysokości Rudy Śląskiej w stronę Krakowa trzeba mocno zwolnić.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest jeszcze czas na wniosek o wyprawkę szkolną na wrzesień. Do końca sierpnia można składać wnioski o wypłatę 300+, mówi Wojciech Sciwarski z mazowieckiego ZUS-u.
5: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS-u najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.
1: A wnioski można składać do końca listopada.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Bajasz, bajasz i Dezirle na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Hatta w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jeśli jesteście gdzieś, gdzie jest bardzo upalnie i znaleźliście chwilę, żeby zrobić zdjęcie i podesłać nam pozdrowienia, to bardzo na takie czekamy. Czekamy także na takie pozdrowienia ze zdjęciem deszczowego dnia, albo zimnego, albo takiego, które wam zapadł w pamięć. Chodzi po prostu o taką letnią pocztówkę zdjęciową od was. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, wy wysyłacie nam taką pocztówkę zdjęciową, dołączacie pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym. Jest szansa na to, żeby zdobyć pocztówkę od nas, taką podpisaną z pozdrowieniami z naszego studia, ale także i taką pocztówkę, którą będzie można komuś wysłać i jeszcze mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów, a ja za moment już dzwonię do kogoś, kto taką pocztówkę wysłał.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania stać na więcej,
4: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji od Kamili. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kamilo, twoja pocztówka z Grunwaldu, a pozdrowienia ze Szczecina, chociaż na tej pocztówce cały świat się zawarł i wszystko za momencik wyjaśnimy. Na zdjęciu Grunwald zdobyty. Czy to był 15 lipca?
2: Nie, to była końcówka lipca, ale powiedzmy, że ten sam miesiąc, więc...
1: Czy się liczy, oczywiście.
2: Tak,
1: oczywiście.
2: Prawda?
1: Prawda, tym bardziej, że to muzeum działające przy tym miejscu jest całoroczne, więc można każdego roku i każdego dnia odwiedzać Grunwald. Podobało się?
2: Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni i no myślę, że tam wrócimy, żeby jeszcze, bo to był taki szybki dosyć pobyt, ale chcielibyśmy wrócić tak jeszcze na spokojnie się przejść, bo jest tam piękny teren i bardzo rozległy, także jest tam gdzie spacerować.
1: To prawda.
2: Cieszyć oczy.
1: To ja polecam wybrać się na próbę do tej wielkiej inscenizacji, bo wtedy te przebrania niekoniecznie wyglądają tak, jak powinny. Różne postacie można znaleźć i to wszystko jest tak z przymrużeniem oka traktowane, więc warto wtedy też na Grunwald pojechać. Ale pozdrowienia ze Szczecina, czyli tam, gdzie teraz jesteś, płaczącego deszczem.
2: Tak, tak. No jakoś pogoda nam nie sprzyja. Troszkę nam się tutaj spłakał Szczecin. No ale myślę, że jeszcze słońce wyjdzie. Jeszcze nam pokaże.
1: Jeszcze tak, tak, oczywiście. Ale wspomniałaś w tej swojej pocztówce, że ty te pocztówki wysyłasz namiętnie i to na cały świat. Jest coś takiego jak post-crossing.
2: Tak, tak. To jest taka społeczność, gdzie wymieniamy się pocztówkami z osobami z całego świata i tak jak właśnie tam pisałam, ja nie wiem skąd dostanę pocztówkę, losuję pocztówki do krajów z całego świata. Ostatnio wysyłałam do Chin, do Japonii, do Boliwii, nie, z Boliwii ostatnio dostałam, no ale generalnie no, jest to Europa, Azja,
1: Czyli jest taka baza adresów, gdzie tak. Zgłaszamy swoją chęć. I ktoś tak. nam wysyła pocztówkę z jakiegokolwiek miejsca innego, gdzie jest.
2: Tak, tak, tak, tak. Także ja wysyłam pocztówki, już panie na poczcie mnie znają, śmieją się, jak przychodzę z kolejną dostawą pocztówek. No i pani Mistonoszka tutaj też wie, że do tej skrzynki często trafiają kolorowe pocztówki. Nawet kiedyś się właśnie mnie pytała, czy należę do kółka hobbystycznego. No i w zasadzie tak, można powiedzieć, że tak.
1: Słuchaj, my też zrobimy taki post-crossing, ponieważ ty nam wysłałaś pocztówkę i my także wyślemy pocztówkę tobie, naszą z pozdrowieniami ze studia, ale dołączymy też taką pocztówkę, którą będziesz być może miała ochotę wysłać komuś, kogo wylosujesz. I do tego jeszcze mnóstwo gadżetów wakacyjnych, okulary przeciwsłoneczne na przykład, przydadzą się jeszcze na to słońce, które do Szczecina, mam nadzieję, zawita. Tak. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: A dziękuję bardzo, pozdrawiam oczywiście rodzinę, wszystkich przyjaciół, znajomych i przede wszystkim mojego kochanego męża, który musi niestety odpoczywać na łóżku szpitalnym aktualnie, ale...
1: Zdrowia dużo dla męża.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego
2: dziękuję
1: dobrego dla
2: imieniu.
1: Was. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: A pocztówki, na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Lalona i Belinda Carlisle w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 12 i do południa jeszcze między innymi Perfekt i Niewiele Ci Mogę Dać.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Po reklamie.

0: Madonna kończy 11 w Radiu Plus. Na zegarze 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Specjalne samoloty przywożą pielgrzymów po katastrofie na Węgrzech. S7 pod Kielcami zablokowana, za chwilę szczegóły. Przebaczenie jest fundamentem cywilizacji miłości, powiedział papież do Polaków. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni poszkodowani po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego lądują w Rzeszowie.
2: Są to samoloty wyposażone w wysokiej klasy sprzęt medyczny umożliwiający monitorowanie pacjentów również w ciężkim stanie. Osoby, które dzisiaj są transportowane, wszystkie wymagają transportu w pozycji leżącej. Stąd taka decyzja.
1: Mówiła rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka. Samoloty przetransportują dziś łącznie 12 pacjentów. W niedzielę autokar z pielgrzymami z Podkarpacia wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób. Po śmiertelnej bójce na weselu w Wadowicach policjant został zawieszony. Może zostać wyrzucony ze służby. Mężczyzna był gościem imprezy, na którą wtargnął agresywny mężczyzna, a po bójce zmarł. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Zarzuty usłyszało 6 osób, wśród nich policjant. Co o nim wiemy?
3: Ten doświadczony funkcjonariusz z 19-letnim stażem został zawieszony w czynnościach, a potem jak usłyszał prokuratorskie zarzuty, komendant wojewódzki w Krakowie podjął decyzję o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydalenia go ze służby. Policja tłumaczy, że dowody na jego udział w bójce są oczywiste. Chodzi o nagrania, na których widać, jak funkcjonariusz z innymi osobami bije nieproszonego gościa. Miało do tego dojść przed przyjazdem wezwanego na miejsce patrolu. To według komendanta małopolskiej policji narusza wewnętrzną dyscyplinę formacji i nie przystoi funkcjonariuszowi. Stanowi też podstawę do rozpoczęcia procedury usunięcia ze służby ze względu na tak zwany czyn oczywisty. Policjant może się od tego odwołać albo skorzystać z pomocy związków zawodowych, ale jak ustaliłem, na razie nie zwrócił się o wsparcie do przedstawicieli tych struktur.
1: A według zapowiedzi śledczych jeszcze dzisiaj zarzuty po tragedii w Wadowicach usłyszą kolejne osoby. Wypadek na S7 pod Kielcami. Trasa została zablokowana w stronę Warszawy. Dostawczy bus uderzył w bariery energochłonne, a kierowca jest ranny.
4: Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Radomia jest całkowicie nieprzejezdna. Policja kieruje na najbliższe objazdy.
1: Mówił Rafał Maciejczak ze Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przebaczenie jest fundamentem cywilizacji miłości, powiedział papież do Polaków. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Leon XIV, pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, przypomniał świadectwo błogosławionego księdza Władysława Findysza, który był męczennikiem prześladowań komunistycznych. Ojciec Święty podkreślił, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem.
5: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Głogowscy policjanci zrobili 10 pompek, ale nie sportowy wynik był tutaj najważniejszy. Funkcjonariusze przyjęli wyzwanie od komend z Polkowic i Góry. Akcja ma nagłośnić zbiórkę na leczenie i rehabilitację ZUZI, mówi Natalia Szymańska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.
6: Policjanci z głogowskiej komendy wykonali już swoje zadanie. 10 pompek było jednak tylko symbolem. Najważniejszy był realny gest wsparcia.
7: Przystępujemy do zadania.
5: Głogowscy policjanci wykonali zadanie i nominowali kolejnych uczestników. W ten sposób wyzwanie ma zatarzać coraz szersze kręgi i zachęcać mieszkańców regionu do pomocy. Prokuratura bada podejrzenie wyłudzenia pieniędzy z NFZ w związku ze świadczeniami medycznymi w Głogowie. Sprawa dotyczy przychodni ginekologiczno-położniczej i szkoły rodzenia oraz rozliczeń z lat 2014-2019. Jak poinformowała Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy, przesłuchano już ponad 300 kobiet. Wiele rozliczeń zakwestionowano. Nikomu dotąd nie przedstawiono zarzutów.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
5: Środa w Głogowie raczej z przewagą chmur na niebie. Synoptycy twierdzą, że możliwe są przelotne opady deszczu. Jest ciepło, termometry wskazują do 24 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może obniżać temperaturę odczuwalną.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Radio Plus.
9: Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
11: Jan Pasterski również. Zaczynamy hitem, który w roku 1978 opanował listy przebojów, parkiety, dyskotek i stacje radiowe. To piosenka I Will Survive, jeden z hymnów ery disco, Gloria Gaynor.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem multimedialnego widowiska Zobaczyć Piosenkę. No i rozdajemy kolejne zaproszenia na ten występ, Janku. Co trzeba zrobić, żeby pójść na ten koncert?
2: Krótko nas przekonać do tego, dlaczego to wy chcielibyście się tam znaleźć, bo oczywiście zaproszenie jest podwójne, czyli można, nawet trzeba zabrać ze sobą osobę towarzyszącą właściwie za niespełna miesiąc, bo to już 15 września we wtorek w Warszawie, na Ursynowie. Tam zapraszamy. Dajcie znać.
1: Mhm. Jeszcze numer, pod który trzeba przysłać.
2: A numer to oczywiście 691-141-141 i czekamy na wasze SMS-y, a w trakcie oczekiwania zaglądamy do muzycznego kalendarza.
1: Dziś urodziny świętuje Joy Tempest, lider, wokalista zespołu Europa. My przypomnimy jeden z największych hitów. To trzeci singiel, który podbił listy przebojów w wykonaniu grupy Europe. Piosenka Carrie, rok 1987. Przepiękna ballada. Joy Tempest jest współtwórcą tej kompozycji. Dotarł ten utwór do drugiego miejsca listy przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard. To w tamtym czasie było naprawdę niezwykłe osiągnięcie. Dzisiejszy jubilat: Joy Tempest, grupa Europe i Carrie.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.

0: To był wrzesień roku 1982, kiedy single Do You Really Want to Hurt Me pojawił się na europejskich listach przebojów. To była grupa Culture Club. Świetne połączenie reggae, popu, no i takich elementów muzyki New Romantic. A teraz przekonamy się, kto dostanie od nas kolejne zaproszenia na spektakl Zobaczyć Piosenkę.
1: Dodzwoniliśmy się właśnie do Basi z Łodzi. Basiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To co, z kim się wybierasz w takim razie z Łodzi do Warszawy 15 września?
2: Wybiorę się z mężem, a na razie jestem w Łebie, bo odpoczywam. Także jestem na plaży. Pogoda właśnie zaczęła troszkę padać. Tak murzona jest, a chociaż rano było piękne słoneczko. No ale mamy zmienną tą pogodę, także musimy jakoś to przetrwać i cieszymy się, że tu jesteśmy.
1: Świetnie, super. To w takim razie życzymy wam dobrej zabawy w Warszawie, tak jak napisałaś do nas z wiadomości. Też mamy nadzieję, że jeśli już tu będziecie, to uda wam się też zrobić krótki spacer po warszawskiej starówce.
2: Ja również, bo bardzo lubię i zamek, i warszawską starówkę, także już się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy również. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dzięki, a kolejne zaproszenia jeszcze jutro, jeszcze w piątek.
0: Dokładnie tak, a teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami i wyciągamy album zespołu Ricky Epovery z największymi hitami. Nie tak dawno mieliśmy możliwość spotkania się z duetem, bo w tej chwili to już tylko duet Ricky Epovery. Nie wiem, Janku, czy pamiętasz, ale tuż przed występem podchodzę do nich, oni stoją w kulisach, w kulisie Opery Leśnej i palą papierosy.
1: Ojej!
0: Wy naprawdę palicie papierosy przed występem? Nie, to tak, żeby uspokoić nerwy. Generalnie to w ogóle nie palimy papierosów. Artyści mają swoje lata, ale wciąż w wielkiej, świetnej formie i wokalnej, i też takiej scenicznej.
1: Ale z tego, co pamiętam, nerwy do konserwy zostały uspokojone i koncert się udał.
0: Bardzo, bardzo. Hasta la vista to jeden z tych wielkich hitów z początku lat 80. grupy Ricky Epovery.

0: dekady lat 80. Eddy Grant.
1: Tak, i po prostu tak trochę zmuszamy was przez falę radio.
0: Zapraszamy, nie zapraszam o 20 na prywatkę.
1: A teraz coś dla prawdziwych zwycięzców, czempionów, bo za chwilę Queen, ale wcześniej, jakby na to nie patrzeć, mocno związana persona z tą grupą. John Deacon dzisiaj swoje urodziny obchodzi, basista grupy.
0: A przebój, który też śpiewany jest bardzo często na stadionach podczas imprez sportowych. We Are The Champions i grupa Queen.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus. Głogów.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej i dla

0: Wiele pokazów mody pod koniec lat 80. nie mogło obyć się bez tej piosenki. Flames of Love w jej rytm maszerowały po wybiegu modelki.
1: My powoli kończymy. Raz jeszcze zapraszamy dzisiaj od 20 do 22 na wakacyjne wydanie Prywatki. A na koniec Anna Jantar, żeby szczęśliwym być.
0: A co będzie się działo przez najbliższe 3 godziny w twojej audycji?
1: No ja będę robił wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi. Na wakacje będziemy zaglądali. Zabawa, pocztówka z wakacji, w której prosimy was o to, żebyście nam wysłali zdjęcia i pozdrowienia tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach jeszcze. Można to zrobić na radio+.pl. My się odwdzięczamy klasycznymi pocztówkami z naszymi podpisami, a do tego jeszcze garść gadżetów letnich wam ślemy.
0: Anna Jantar, żeby szczęśliwym być, na zakończenie przebojowej poczty.

0: Rząd zapowiada zmiany w podatkach, będą nowe progi. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia Nord Stream został zatrzymany. Zapytaliśmy Polaków, czy wolą naprawiać sprzęt, czy kupić nowy. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd zapowiada zmiany w systemie podatkowym. Drugi próg ma zostać podniesiony do 130 tysięcy złotych. Polacy zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych zapłacą też 24% zamiast 32%. To duża ulga dla klasy średniej, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
1: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność. Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych.
0: Jednocześnie rząd zapowiedział też rozwiązania, które mają sfinansować

0: Te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia Nord Stream został zatrzymany, jak informuje niemiecka prokuratura. Mężczyzna wpadł w mieście Pula na zachodzie Chorwacji. Był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Z. jest nurkiem, ma odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Długie kolejki do urzędów. Tysiące Polaków chce zastrzec swój PESEL. Wszystko po to, jak z bazy firmy MyDoktor wyciekły dane 19 milionów obywateli. Zastrzec PESEL można też w aplikacji mObywatel.
1: Największe zainteresowanie było przez pierwsze 4 dni. Anna Mirowska, koordynator oddziału dowodów osobistych i ewidencji ludności w Łodzi. Każdej osobie jest tłumaczone, na czym polega zastrzeżenie numeru PESEL, czego nie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL.
2: A czego?
1: Nie można załatwić spraw finansowych w banku, większej ilości wypłaty gotówki, założenia konta, likwidacji konta. U notariusza spraw majątkowych nie załatwimy. Nie załatwimy karty SIM do telefonu komórkowego zagubionego. Za to nasze pieniądze są bezpieczne.
0: W łódzkim magistracie była Elżbieta Piotrowska.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Unia zachęca do naprawiania zepsutych pralek i lodówek. To zakłada nowa dyrektywa Prawo do naprawy. Ma ograniczyć sytuacje, w których naprawa okazuje się droższa niż zakup nowego urządzenia.
4: Starsze wersje były lepsze, dłużej wytrzymywały. Kupiłem 4 lata temu telewizor i mi się matryca spaliła. A mam 15-letni telewizor i ta matryca jeszcze do tej pory działa i telewizor. I nie ma fachowców, szczerze mówiąc. Mam kilka telewizorów, kilka sprzętów elektronicznych do naprawy, ale się nie chcę podjąć.
5: Reparacja teraz drożej kosztuje jak telewizor.
6: No, ja jestem za tym, żeby reperować.
0: Na koniec lipca Unia nałożyła na producentów sprzętu obowiązek naprawiania urządzeń w rozsądnej cenie i w rozsądnym czasie.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Głogów będzie świętował 917. rocznicę bohaterskiej obrony miasta. Uroczystości odbędą się w niedzielę. Rozpoczną się o godzinie 11 przy pomniku dzieci głogowskich. Później mieszkańcy przejdą do kolegiaty, mówi Dominik Jeton, kierownik Wydziału Promocji w głogowskim ratuszu.
8: Mamy tutaj już 917. rocznicę obchodów obrony Głogowa z 1109 roku, kiedy to zakładnicy z Grodu Głogowskiego własną piersią obronili właściwie tutaj na tarcie wojsk Henryka V. No i przypominamy tą historię, która myślę, że powinna być znana.
7: O symbol w licznej godzinie 11.09 zabrzmi pieśń o Bolesławie Krzywoustym z kroniki Gala Anonima. Zaplanowano też zwiedzanie, historyczny wykład i okolicznościową mszę w kolegiacie. Nietypowy sposób na zarobek w korku na Moście Tolerancji w Głogowie. Do kierowców podchodził mężczyzna oferujący zapachy samochodowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbowała go zidentyfikować. Ustalono, że nie jest związany ani z dyrekcją, ani z wykonawcą remontu. Magdalena Szumiata z GDDKiA podkreśla, że taka działalność jest niedozwolona i nie ma na nią zgody. Środa w Głogowie raczej z przewagą chmur na niebie. Synoptycy twierdzą, że możliwe są przelotne opady deszczu. Jest ciepło, termometry wskazują do 24 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Robbie Williams teraz, czyli kwintesencja brytyjskości, jego Supreme w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wielki przebój Sandru in the heat of the night. No, noce już nie tak upalne jak jeszcze do niedawna. Ale jakby na to nie patrzeć, półtora tygodnia nam zostało jeszcze do końca tych regulaminowych wakacji, chyba że się jest studentem, no to jeszcze cały wrzesień wtedy wolny. Ale niezależnie od tego, czy jesteście na emeryturze, czy macie 50, 60 lat, a może 20 parę i teraz gdzieś odpoczywacie w Polsce albo za granicą, to możecie wysłać nam zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas, a do tego jeszcze napisać nam krótkie pozdrowienia. Będzie nam szalenie miło, a czekamy na to wszystko na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Tam odsyłam, bo już mniej więcej za godzinę zadzwonię do kogoś po to, żeby pogadać, co tam u was na tych wakacjach. My w prezencie natomiast odeślemy dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało z wakacji. Jedna będzie przez nas podpisana, również pozdrowienia od nas, od całej redakcji, a do tego druga czysta pocztóweczka, którą można sobie zostawić na pamiątkę albo komuś po prostu wysłać. Mamy jeszcze garść letnich gadżetów, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i do tego jeszcze ręcznik kąpielowy.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Obok 15, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Kenny Loggins i nogi, które same niosą do tańca, prawda? No trudno było usiedzieć gdzieś tam pod biureczkiem, te wszystkie kończyny nam się rytmicznie poruszały tanecznie. Będzie jeszcze za chwilę Boys Town Gang, a teraz na momencik zwolnimy tempa, ale niedużo. Też będzie fajnie i po włosku, da liczę, una notte speciale.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz

0: i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.

0: I to już prawie godzina 14 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
1: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Po reklamie.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Głogów.
1: Rozmawialiśmy ze świadkiem katastrofy autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Są zarzuty dla znanego youtubera. Za chwilę szczegóły. Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nic nie zwiastowało tragedii, on sam nie wiedział, co tam się stało. Słyszymy od świadka tragedii na Węgrzech. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który uległ wypadkowi na Węgrzech. Pan Grzegorz odpoczywał przed zmianą z kolegą, który kierował pojazdem.
2: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
3: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
2: Tak, tak, tak.
3: Panie Grzegorzu, a pan Robert po wypadku, on panu opowiadał, że co się wydarzyło?
2: Nie potrafił, mówię, nie wiem, mówi, nie tego. Zresztą wie pan co, no nie było tak czasu na rozmowy, bo tam cały czas, no była akcja cały czas, ja tam cały czas no, aktywnie pomagałem.
1: Usłyszał od pana Grzegorza Marek Balawajder. Węgierski sąd tymczasowo zatrzymał kierowcę autokaru na miesiąc. Policja podejrzewa, że zasnął za kierownicą. YouTuber usłyszał zarzuty za aferę Pandora Gate. Stewart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Podejrzany nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. 34-letni mężczyzna ma obywatelstwa Polski i Wielkiej Brytanii. Grozi mu 12 lat więzienia. Dziś w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zachęcił, by oddać cześć zmarłej.
4: Z jednej strony bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa. Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda i zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne i o te wartości, które nam przekazywała, jak walka o godność, solidarność, szacunek dla innego człowieka.
1: Wanda Traczyk-Stawska w Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów. Miała 99 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Okazją jest 300. rocznica kanonizacji jezuity. Jak podkreśla wicedyrektor arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ksiądz Paweł Białczyk, jego życie może być przykładem dla dzisiejszych młodych, często zagubionych osób.
5: Zmagał się z jakąś taką presją rówieśniczą, jak choćby wtedy, gdy w Wiedniu no tak postawił na Pana Boga, a jego koledzy jakoś tak chyba niespecjalnie byli z tego powodu zadowoleni, a on pokazywał, że jest nie tylko pracowitym uczniem, ale także katolikiem, który no każdego dnia starał się o to, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem na modlitwie, na Eucharystii.
1: W 16 miejscach związanych z życiem świętego Stanisława Kostki będzie można uzyskać odpust zupełny.
6: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Czy na ulicy Piłsudskiego w Głogowie powstanie prawoskręt w budowlanych obrońców pokoju? Radna Joanna Michałowska ponowiła wniosek w tej sprawie. Jak podkreśla, kierowcy już teraz próbują ominąć kolejkę przed skrzyżowaniem, przekraczając linię ciągłą, mówi Joanna Michałowska.
7: Kierowcy sami radzą sobie w ten sposób, że jedni odsuwają się troszeczkę do środka, drudzy zjeżdżają, przekraczając ciągłą w stronę prawą, żeby zjeżdżać. I mimo tej negatywnej odpowiedzi, która padła wcześniej, ja ponawiam moją interpelację.
6: Radna poprosiła prezydenta Rafaela Rokoszewicza o ponowne działania i próbę przekonania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. To DSDiK jako zarządca drogi wcześniej nie zgodziła się na utworzenie prawoskrętu. Jak zachować się po usłyszeniu sygnału alarmowego i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Tego będzie można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. W sobotę 22 sierpnia Akademia Oloic przeprowadzi zajęcia w Głogowie oraz kilku miejscowościach powiatu. Główny punkt treningowy w Malinie Głogów będzie działał od godziny 10 do 16.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
6: Środa w Głogowie raczej z przewagą chmur na niebie. Synoptycy twierdzą, że możliwe są przelotne opady deszczu. Jest ciepło, termometry wskazują do 24 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może obniżać temperaturę odczuwalną.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Coś do pośpiewania na dobry początek godziny. Czemu nie? Prawie 6 po 14 w Radio Plus. Teraz Motor Talking. Sherry Lady. I dzień dobry, Janek Pasterski.

Wspaniała Edyta Bartosiewicz i ostatni. No przed nami jeszcze na szczęście nie ostatni, a przedostatni weekend tych sierpniowych wakacji, półtora tygodnia. Jeszcze mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu jesteście, że odpoczywacie, że też pogoda jakoś wam w miarę dopisuje. A jeśli macie ochotę, to zapraszam do tego, bo jest jeszcze kilka minut, żeby wejść na radioplus.pl i tam wysłać nam zdjęcie tego, jak odpoczywacie, napisać też krótkie pozdrowienia dla nas redakcyjnie, będzie nam miło. My w prezencie natomiast mamy dla was pocztówki, takie jak to się dawniej wysyłało do kogoś bliskiego z wakacji. Jedna z naszymi pozdrowieniami również i podpisami. Druga zupełnie czysta. Można wysłać, czemu nie? Ale do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy. Coś takiego już za kilka minut na pewno do kogoś powędruje.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Orły oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Boney M.

0: the goons of Clue, your dupe, your buffer, but all can resist.
1: Dzień dobry. Gdzie ty się urlopujesz? Gdzie teraz odpoczywasz?
2: Już po urlopie. W poniedziałek wróciłem do pracy.
1: Aha, no dobra, to opowiadaj. Czas jeszcze świeże krążą. Po jakich miejscach?
2: Połowa Czech, później z powrotem Chorwat.
1: No wspaniale. A woli?
2: Winobrania tygodni się zaczyna.
1: W związku z tym?
2: No już pomału są mety, także wiadomo.
1: Od nas również prezenty, dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna jest z naszymi, można komuś podesłać też w prezencie. I do tego jeszcze mam dla ciebie koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy, także wszystkiego co...

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Kastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa

0: Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHP, Głogów, ulica Północna 12, telefon 76 833 56 62, www.aio.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Only the Lonely to Roy Orbison. Zbliżamy się do 15 i już za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Śledztwo chce przejąć polska prokuratura. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Rząd podwyższa próg podatkowy. Zmiany dla ponad 3 milionów Polaków. Przyloty samolotów i skoki spadochronowe. Będzie też zaproszenie do Muzeum Lotnictwa Polskiego. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
2: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
1: Wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu został aresztowany na 30 dni, a tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób. Równolegle działają już polscy śledczy.
2: Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Planowane są kolejne przesłuchania, w tym organizatorów wycieczki.
1: Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zdaniem węgierskich śledczych kierowca najpewniej zasnął za kierownicą. Więcej zostanie w kieszeni. Zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Próg podatkowy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. A do tego 24%, a nie 32% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy.
3: Podniesienie progu podatkowego oznacza, że zarobimy więcej na rękę w skali roku, płacąc wciąż ten sam podatek 12%, czyli tą najniższą możliwą stawkę. Z kolei wprowadzenie dodatkowego 24% podatku PIT oznacza zysk nawet 3600 zł w skali roku.
1: Wylicza Łukasz Trybulski z redakcji ekonomicznej SuperEkspresu. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
4: Jakieś korzyści będą, ale w mojej ocenie nie są to tak duże. No z pewnością psychologiczny aspekt będzie, że będzie lepiej. Natomiast no raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
1: Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków. Zapowiedziano też rozwiązania, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Wandale dostali ultimatum od Kieleckiego Parku Technologicznego. To po tym, jak zniszczyli wyposażenie przy parkingu Marina Bay oraz w energetycznym ogrodzie doświadczeń.
5: Zostały zniszczone lampy oświetleniowe, została zniszczona biblioteczka i tablice reklamowe.
1: Mówi dyrektorka Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik i dodaje, że sprawcy mają czas do jutra do godziny 10, aby samemu się zgłosić. Jeśli tak się nie stanie, nagrania z oficjalnym zawiadomieniem o przestępstwie trafią na policję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z przeloty samolotów, skoki spadochronowe żołnierzy i możliwość wejścia do wnętrza zabytkowych samolotów. To wszystko 30 sierpnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Tematem przewodnim będzie setna rocznica przelotu Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka z Warszawy do Tokio.
6: Muzeum Sztuki Japońskiej Manga, które no, w tym roku będzie u nas miało możliwość pokazania różnych ciekawych rzeczy, rytuałów japońskich, strojów. Będziemy mieli grupy rekonstrukcyjne, które będą właśnie pokazywały kulturę, sztukę Japonii.
1: Mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa. W programie przewidziano też pokazy bezzałogowych statków i łazików marsjańskich wykonanych przez studentów z Krakowa i Rzeszowa.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Trwa duży remont Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Kończy się modernizacja instalacji przeciwpożarowej i odwodnienia, a teraz rozpoczną się prace elektryczne. W planach są także nowe sale wystawiennicze w piwnicach, windy oraz remont zamkowej wieży i mostu. Na inwestycje miasto otrzymało blisko 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Mimo że do końca wakacji pozostały 2 tygodnie, to rodzice już kompletują wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Wiele osób nie zostawia tego na ostatnią chwilę. Tym bardziej, że markety opanowane zostały przez artykuły szkolne, a promocje kuszą.
8: Najwyższy czas na to.
9: Kompletować wyprawkę szkolną.
8: No, głównie plecaki. W granicach 400-500 zł na jedno dziecko.
10: Plastelina, na przykład farby, bloki kolorowe, tak, bloki rysunkowe.
11: Farby, pastele, bloki kolorowe, białe. Trzecia klasa.
12: Szkoła podstawowa.
11: Tak, szkoła podstawowa.
12: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną?
11: Oj, myślę, że to 500 zł na pewno. A jeszcze później wychodzą różne potrzebne, inne rzeczy do kupienia.
7: W sumie rodziny na wyprawkę szkolną przeznaczają od 500 do 1500 zł.

Wtorek w Głogowie z aurą w kratkę. Na niebie mamy trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Termometry wskazują do 19-20 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I Umberto Tabi już teraz w Radio Plus ciał Siciliano. Prawie 7 minut po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: wyjątkowo duża dawka słońca w tym właśnie przeboju od London Beat You, Bring on the Sun. No, to tego słońca byśmy sobie życzyli. Jak ktoś trochę gdzieś tam ma, jest w takim miejscu, proszę podesłać do tych, co mają go mniej.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: S15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

kwintesencja tego, co dzisiaj wieczorem, czyli taneczne rytmy od godziny 20 do 22. Jeszcze trwają cały czas wakacje, czyli do końca sierpnia. Tak to wygląda. Prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki za swoją konsoletą i od poniedziałku do czwartku właśnie od 20 do 22. Tak się bawimy, a piątek i sobota wersja wydłużona, weekendowa, aż do północy. No i cóż, i za chwilę bardzo tanecznie i bardzo wakacyjnie, bo korzystamy, wyciskamy te wakacje maksymalnie jak się da. Koma i Lambada, jeden z tych numerów, który się z urlopem kojarzy w 100%, a już teraz Abba, Lay All Your Love on Me.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: No my na razie trzymamy się tej wersji lato, lato, echże ty, trwaj jeszcze, póki możesz. To Marek Grechuta na koniec naszego spotkania. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Janek Pasterski. No i życzę wam dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro, zaraz po 12.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Kolejni ranni Polacy w drodze do kraju. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Są zarzuty dla nożownika z Małopolski. Ranił 4 osoby po awanturze na stacji paliw. Darmowe bilety na mecz dla ubogich dzieci. To inicjatywa prezesa Pogoni Szczecin. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech w drodze do kraju. Trwa czwarty i ostatni dziś transport lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie do Rzeszowa wróci 12 rannych pielgrzymów. Przed siedzibą LPR-u w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. W jakim stanie są te osoby i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
2: Dzień dobry. Wszystkie przetransportowane dziś osoby trafiły albo trafią do rzeszowskich szpitali. W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, relacjonowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
2: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia pacjentów.
1: Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. 3-miesięczny areszt i zarzuty dla nożownika z Kent w Małopolsce. 27-latek ranił 4 osoby po awanturze na stacji paliw w nocy z soboty na niedzielę.
4: Usłyszał zarzut pobicia z użyciem noża. Podczas przeszukania znaleziono dodatkowo środki odurzające.
1: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 27-latek jest recydywistą.
4: Wcześniej był karany i odbywał już kary pozbawienia wolności za przestępstwa z użyciem przemocy.
1: Grozi mu 12 lat więzienia. Agenci CBA weszli do ratusza w Jeleniej Górze. Sprawdzają zaświadczenia popowodziowe z 2024. Były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie. To reakcja na informacje o nieprawidłowościach z tym związanych i część prowadzonego przez biuro od kilku miesięcy śledztwa. Jak informowała Wirtualna Polska, ponad 4 miliony złotych trafiły do podmiotów, które nie ucierpiały w powodzi. Czyścili silnik kutra, doszło do wybuchu. Dziś w Jastarni podczas prac na kutrze rybackim doszło do eksplozji. Poszkodowanych zostało 2 mężczyzn.
5: 50-latek został przewieziony karetką do szpitala, natomiast 52-latek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do UCK w Gdańsku. Na miejscu pracują służby.
1: Mówi Agnieszka Salewska z Policji w Pucku. Funkcjonariusze próbują teraz ustalić dokładne okoliczności i przyczynę wybuchu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Darmowe bilety na mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków dla ubogich dzieci. Z inicjatywy prezesa klubu 100 wejściówek trafi do osób w trudniejszej sytuacji życiowej, z czego aż 75 trafi do samotnych matek z dziećmi.
6: Każdy chętny, kto chciałby taki bilet darmowy otrzymać, może zgłosić się na adres rodzina@pogonszczecin.pl. Tam należy we wniosku krótko uzasadnić, dlaczego taki bilet należy się właśnie tobie i każde takie zgłoszenie przeanalizujemy indywidualnie.
1: Mówi rzecznik Pogoni Bartosz Witkowski. Ma mecz w niedzielę o 20:15.

środowy wieczór w Głogowie i sąsiednich gminach przyniesie duże zachmurzenie oraz nawracające przelotne opady deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało jednak oficjalny alert ostrzegający przed niebezpiecznymi zjawiskami w nocy. Synoptycy prognozują gwałtowne burze oraz bardzo silne porywy wiatru. Temperatura spadnie do 16 stopni. Radzimy zabezpieczyć balkony. Dzień dobry w środę, czyli środek tygodnia roboczego. Zapraszam już teraz Państwa na wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów, a przy mikrofonie Karolina Stępień. Kłaniam się i zaraz po piosence opowiem o tematach pierwszej części dzisiejszego programu. Zostańcie przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Rozpoczynamy środkowo-tygodniowe wakacyjne wydanie magazynu reporterów Miasto żyje latem. Dzisiaj na początek programu uroczystości z okazji 917. rocznicy obrony Głogowa.
2: Zakładnicy z Grodu Głogowskiego własną piersią obronili właściwie tutaj na tarcie wojsk Henryka V. No i przypominamy tą historię, która myślę, że powinna być znana. Jest zresztą znana, ponieważ jedna z najważniejszych bitew w ogóle, która się wtedy rozegrała.
1: Następnie sprawdzimy, skąd w przestrzeni miejskiej oraz ogólnie poza ogrodami zoologicznymi czy specjalnymi hodowlami biorą się egzotyczne zwierzęta.
3: Zwierzęta oczywiście są sprytne, a czasami pomagają tym zwierzętom jakieś nieoczekiwane zbiegi okoliczności, wypadki i potrafią po prostu się uwolnić nawet z najlepszego ogrodzenia i wyjść z nawet najlepszej woliery. W związku z tym, jeżeli nie mamy pewności, że będziemy w stanie zabezpieczyć takie zwierzę przed ucieczką, albo nie mamy wielostopniowych zabezpieczeń, jeżeli przetrzymujemy zwierzęta potencjalnie niebezpieczne, to raczej po prostu dla zaspokojenia własnego ego nie powinniśmy przetrzymywać takich zwierząt.
1: A tę godzinę zakończymy tradycyjnie informacjami z Watykanu, bo właśnie na koniec pierwszej części magazynu usłyszymy na antenie Radia Plus Głogów dziennik Radia Watykańskiego. I tak prezentuje się pierwsza część naszego dzisiejszego programu. I zaraz po muzycznej przerwie zapraszam Państwa już na pierwszy materiał. Zostańcie z Radiem Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Głogów będzie świętował 917. rocznicę bohaterskiej obrony miasta. Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę. Rozpoczną się o godzinie 11 przy pomniku dzieci głogowskich. Jak ma to dokładnie wyglądać? O tym już teraz na naszej antenie.
2: Dzień dobry, Mateusz Król, ze mną Dominik Jeton, kierownik działu promocji w Głogowskim Ratuszu. Przed nami w nadchodzący weekend kolejna rocznica obrony Głogowa, bohaterskiej walki, prawda?
3: Tak, mamy tutaj już 917. rocznicę obchodów obrony Głogowa z 1109 roku, kiedy to zakładnicy z Grodu Głogowskiego własną piersią obronili właściwie tutaj na tarcie wojsk Henryka V. No i przypominamy tą historię, która myślę, że powinna być znana. Jest zresztą znana, ponieważ jedna z najważniejszych bitew w ogóle, która się wtedy rozegrała, upamiętniona również jako trzecia chyba z tego, co pamiętam, w kolejności przy pomniku przy grobie żołnierskim w Warszawie. Także myślę, że warto tą historię pamiętać i o niej opowiadać.
2: My tutaj oczywiście lokalnie pamiętamy o tym wydarzeniu historycznym, rzecz jasna, ale wydaje się, że i w Polsce jest to takie dość znaczące i zaznaczone w historii wydarzenie.
3: Zgadza się. W podstawie programowej jeszcze swojego czasu było to, prawdopodobnie chyba w czwartej klasie w podręcznikach do historii było to nauczane. Nie wiem, czy obecnie jest to w podstawie, natomiast generalnie ludzie, turyści, nawet dzieci tej młodzi kojarzą Głogów właśnie z tą bohaterską obroną. Pomnik dzieci głogowskich jest bardzo znany. Zresztą przy drodze krajowej numer 12, tuż przy zamku, więc generalnie nawet przejeżdżając tylko przez Głogów, ludzie bardzo mocno kojarzą to. Dzięki temu znana jest ta historia właśnie obrony Głogowa.
2: No sam pomnik to też ciekawa historia.
3: Zgadza się, tutaj akurat obecny honorowy obywatel miasta, rzeźbiarz Dymit Wacew, tworzył pomnik właśnie z tego granitu strzegomskiego, zresztą na miejscu w większości tak naprawdę, postawiony w 79 roku. Potężne składki były ówczesnych władz, zakładów pracy, wszystkich KGHM-u, po to, żeby można było uzbierać właśnie na budowę tego pomnika. No i potężne oficjalne otwarcie. Myślę, że nadal bardzo aktualna forma, pokazująca niejako takie ramię machiny wojennej wyrastające z ziemi. No i ci zakładnicy w formie właśnie dzieci przypasanych linami do machiny oblężniczej wykonanej z drewna, która docelowo powinna być zniszczona jak najdalej od grodu, żeby nie podjechała pod te wały, chociażby jakąś zapaloną strzałą wypuszczoną z łuku. Problem jest ten, że właśnie ci zakładnicy byli przywiązani na samej górze, no i rodzice stojąc na koronach wałów, no drżała im ta ręka przy tej cięciwie niestety. Ponoć same dzieci, czy też zakładnicy rozwiązali ten konflikt, mówiąc, że lepiej i zaszczytniej będzie. Jest taki piękny cytat tam właśnie z kroniki Gala Anonima przy pomniku. W formie takiej księgi, wyryty tam niedaleko. W związku z tym właśnie my chcielibyśmy też zaprosić wszystkich do uczestnictwa o godzinie 11, a symbolicznie o godzinie 11.09 po złożeniu kwiatów, po krótkiej przemowie będzie pierwszy raz chyba możliwość odsłuchania pieśni, która jest zawarta również w kronice Gala Anonima. Co ciekawe, pieśń opowiada i wychwala księcia Bolesława Krzywoustego, natomiast napisany jest przez wrogów, czyli przez Niemców tak naprawdę, można powiedzieć, a Gala Anonim ujął ją, w skrócie są to takie peany właściwie na rzecz władcy, który rozsądnie przeszuwając już atak zaatakował Pomorze po to, żeby Pomorze nie było w stanie pomóc tutaj zbrojnie Niemcom, no i w tym momencie mógł się już skupić tylko na wojnie takiej szarpanej podjazdowej tutaj na Dolnym Śląsku, czy to przy obronie Głogowa, czy też przy obronie Wrocławia, która potem skutkowała tym, że w Głogowie nie udało się grodu zdobyć. Później mamy plan przejście przez zamek oraz przez most na Ostrów Tumski, docelowo tam, gdzie się działa właśnie obrona, czyli do kolegiaty. Tam będziemy też szerzej mówić o tych wydarzeniach.
2: Słowem, warto być na tych wydarzeniach w najbliższy weekend i upamiętnić bohaterów 1109 roku. Tyle Dominik Jeton. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
4: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Po reklamie. Radio.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: W Warszawie trwa obława na jeżozwierza, który uciekł w najprawdopodobniej z prywatnej hodowli. Na Dolnym Śląsku obraduje sztab kryzysowy, który zajmuje się sprawą pumy, która pojawiła się w wałbrzyskich lasach. My z kolei już teraz udajemy się do warszawskiego zoo, gdzie Piotr Lędzion w rozmowie z Angeliką Gackowską wyjaśni, skąd wzięli się ci niezwykli goście i jak zachowywać się, gdy ich spotkamy.
2: Pyton w toalecie, puma w lesie, jeżozwierz na ulicy. Takie informacje, takie nagłówki docierają z całej Polski. I tutaj pojawia się pytanie, czy tacy niecodzienni goście to efekt zmian klimatu, czy raczej ludzkiej nieodpowiedzialności?
3: Raczej to drugie, może nie tyle nieodpowiedzialności, co po prostu mód na trzymanie czy hodowanie różnych zwierząt w własnych domach czy na naszych posesjach. Ale zwierzęta oczywiście są sprytne, a czasami pomagają tym zwierzętom jakieś nieoczekiwane zbiegi okoliczności, wypadki, potrafią po prostu się uwolnić nawet z najlepszego ogrodzenia i wyjść z nawet najlepszej woliery. W związku z tym, jeżeli nie mamy pewności, że będziemy w stanie zabezpieczyć takie zwierzę przed ucieczką, albo nie mamy wielostopniowych zabezpieczeń, jeżeli przetrzymujemy zwierzęta potencjalnie niebezpieczne, to raczej po prostu dla zaspokojenia własnego ego nie powinniśmy przetrzymywać takich zwierząt.
2: A jak takie zwierzęta radzą sobie w ogóle w naszym środowisku? To chyba jest dla nich coś całkowicie obcego, a mimo to docierają do nas informacje, że wyprzedzają osoby, które próbują złapać te zwierzęta o krok.
3: Radzenie sobie zwierząt egzotycznych w naszych warunkach klimatycznych ma tak naprawdę dwa aspekty. Po pierwsze, są to zwierzęta, które często całe swoje życie przebywały w zamkniętym pomieszczeniu, w jakiejś wolierze, w klatce, w mieszkaniu, więc nie znają świata zewnętrznego. Więc pierwszy etap, czyli warunki klimatyczne, mogą nawet nie być drastyczne, bo jeżeli mamy do czynienia chociażby ze zwierzęciem, które pochodzi z cieplejszego klimatu, ale uda mu się wyrwać na wolność w naszym polskim lecie, no to tutaj nie będzie zbyt dużego szoku, jeżeli chodzi o zmianę temperatury na przykład. Ale takie zwierzę może zachowywać się w dowolny sposób, łącznie z agresją, ze względu na stres, który towarzyszy takiej ucieczce. Po prostu znajduje się nagle w zupełnie nieznanym sobie środowisku. Jest otoczone bodźcami, których nie rozumie. Spotyka ludzi, którzy zachowują się dziwnie, zupełnie inaczej niż jego opiekun i może to interpretować jako zagrożenie dla siebie. Po prostu będzie się broniło tym, co posiada.
2: Jak w takim razie zachować się, gdy natrafimy na takiego osobliwego gościa w naszym, czy to lesie, czy to przestrzeni miejskiej? Bo czasem może nam się wydawać, że to zwierzę jest niegroźne. No tutaj na przykład myślę o tych jeżozwierzach, które raczej ludzie nie myślą, że mogą pogryźć, ale będą się bronić.
3: Jeżozwierze mogą się bronić i użyją do tego kolców, które mają na sobie i to może być bardzo niebezpieczne. Możemy być na przykład uczuleni na jakieś substancje, które wydziela dane zwierzę, ale podstawowa zasada jest taka sama jak w stosunku do wszystkich innych zwierząt. Nigdy nie dotykamy zwierząt, które nie są naszymi zwierzętami. Nie dotykamy psów, kotów obcych, nie dotykamy również innych egzotycznych zwierząt, które możemy spotkać na swojej drodze, ponieważ nie wiemy, jak takie dane zwierzę się zachowa, jak my się zachowamy, czy ta sytuacja jest bezpieczna. Jeżeli widzimy zwierzę nietypowe, które nie powinno występować w naszym otoczeniu, powinniśmy zadzwonić do Straży Miejskiej, do Policji lub na przykład do naszego lokalnego urzędu gminy po to, żeby poradzić się, co w danej sytuacji zrobić. No i oczywiście zgłosić obecność takiego zwierzęcia, bo bardzo możliwe, że ktoś na przykład tego zwierzęcia poszukuje.
2: Możemy jednak podczas swoich wędrówek leśnych napotkać również takie zwierzęta, które nie powinny się tu znajdować, nie są jednak uciekinierami. Mówię tu o gatunkach inwazyjnych, bo takie też w naszych lasach się pojawiają.
3: Tak, mogą się pojawiać. Szop praczy jest takim przykładem zwierzęcia, które coraz częściej pojawia się w naszym otoczeniu, ale również na przykład papugi aleksandraty, które są bardzo widowiskowe, ale również niebezpieczne dla naszych lokalnych zwierząt i roślin. Możemy spotykać takie zwierzęta, powinniśmy zgłaszać to do starostwa lub przynajmniej do naszego lokalnego urzędu gminy po to, aby urzędy wiedziały, że dane zwierzęta w jakimś miejscu występują i mogły przedsięwziąć odpowiednie kroki. Oczywiście nigdy nie próbujemy łapać samodzielnie takich zwierząt. Wystarczy, że zgłosimy to odpowiednim służbom i służby powinny sobie poradzić.
1: Apelujemy do Państwa o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń ekspertów. Nie wpadajmy jednak w panikę, bo strach to zazwyczaj zły doradca.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Zbliżamy się pomału do końca pierwszej części naszego programu. Za chwilę przerwa reklamowa, a zaraz po przerwie usłyszymy na naszej antenie Dziennik Radia Watykańskiego. Jest on nadawany od poniedziałku do piątku jako ostatni materiał pierwszej części magazynu. I ja już teraz zapraszam do jego wysłuchania. Zostańcie przy odbiornikach.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Głogów.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież mianował polskiego misjonarza biskupem na Madagaskarze. W katechezie podczas audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znaczeniu muzyki w liturgii. Z kolei zwracając się do Polaków, przypomniał postać błogosławionego księdza Władysława Findysza. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Papież mianował Polaka ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji.

0: diecezji Toamasina na Madagaskarze. Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa. W katechezie podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił dziś o muzyce sakralnej, której poświęcony jest jeden z rozdziałów soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium.
1: Il Concilio Vaticano II confirma e profondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia.
2: Sobór potwierdza i pogłębia służebną funkcję muzyki w liturgii, ucząc, że nie jest ona jedynie ozdobą celebracji, lecz stanowi część czynności liturgicznej. Śpiewać podczas liturgii oznacza modlić się, ponieważ głosy i serca braci i sióstr współbrzmią ze sobą oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża ponadto uczuciowy wymiar modlitwy. Jak stwierdza święty Augustyn, śpiew jest właściwością miłującego. Taka postawa pomaga otworzyć serce na Boga i pozwolić, by On je kształtował. Dokument podkreśla również znaczenie formacji liturgicznej w seminariach, nowicjatach i szkołach katolickich, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania wszystkim osobom pełniącym tę cenną posługę.
0: Z kolei zwracając się do Polaków, Leon XIV mówił o błogosławionym Władysławie Findyszu, kapłanie i pierwszym polskim męczenniku prześladowań komunistycznych, który został wyniesiony na ołtarze. Papież przypomniał, że jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 sierpnia, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu.
1: Durante il Concilio Vaticano II.
2: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci poprzez dzieła miłości i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
1: Tutti la mia benedizione.
0: Na zakończenie audiencji papież zaapelował też o pokój, przypominając, że wymaga on nieustannego zaangażowania wszystkich ludzi.
2: Pragnę zachęcić każdego z was, aby nieustannie kształtował w sobie autentyczną świadomość pokoju. Miejcie szczerą świadomość, że pokój jest wielkim i cennym dobrem oraz że potrzeba zdecydowanego i stałego zaangażowania, aby go urzeczywistniać, podążając uczciwie i wprawdzie drogami, które go budują i umacniają w społeczeństwie.
1: Con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
3: Polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
0: Polska redakcja Vatican News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: moment godzina 17. I moment, że ja nie usłyszymy serwis informacyjny, bo o nim będzie również prognoza pogody, będzie o podniw kontynuujemy nasze wakacyjne wydanie magazynu reportażu w Radio Plus Głogów, Karolina Stępi, Radio Stępi, Karolina Stępi,
1: Radio Plus Głogów, Radio Plus Głogów. YouTube jest Q, słyszą zarzuty, groci mu dwa rzecz na dwie ćwienia, zupło i godził główne burze, mocni szerzenia i udziału dla południa Polski, strzeżęty i nękolwuje kolegi w urzędach, Polacy z nas poszukają myjki z żelem, a Polacy z nas czekają numer PESEL-a. Jest 17, Michał Konopiński jest zasiedzany na Białomuńskim Radiu Plus i zdrowiu już 12 lat więzienia i plus chce plus zarzucać mi zdarzenia YouTube jest plus zbiórat KB odpowiedza za zepijanie osób małoletnich i czynny o charakterze nieosłalnym z dziewczynkami poniżej 15 roku.
2: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu dotyczą czynnych zarzutów, to miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku, nie złożąc wniosku.
1: Mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Wodzisławieckim, bo określał, że śledczy mają poważne materiał dowodowy.
3: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tę sprawę.
1: 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu. IMGW ostrzega przed upałem i burzami. Alertę wydano dla południowej części kraju. Nawałnice prognozowane są na późny wieczór i noc. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym zachodzie kraju. Lokalnie wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Z kolei jutro na południu IMGW ostrzega przed upałami. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą aż poza budynek. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL, urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
5: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no żeby to wszystko prowadzić i wdrożyć.
6: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
7: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
4: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
1: By obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze jutro będą pracować dłużej do godziny 18.
8: Wiadomości Radia Plus.
1: Wkrótce na nowo będą zachwycać pięknym brzmieniem. Zabytkowe organy Aleksandra Żebrowskiego z 1903 roku z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej przechodzą konserwację. Prace są już na półmetku, mówi ojciec Tarsycjusz Bukowski z kalwaryjskiego sanktuarium.
9: Z wielką niecierpliwością i z ciekawością czekamy na brzmienie tych kalwaryjskich organów. Jest to o tyle imponujący instrument, że, tak jak mówią znawcy, jest wybitnym przykładem organ mistrzostwa polskiego, tej lwowskiej szkoły Żebrowskich.
1: Organy do kalwaryjskiego sanktuarium wrócą we wrześniu, a usłyszeć je ponownie będzie można w listopadzie.

Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatu głogowskiego. Nadchodząca noc będzie niespokojna z intensywnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikanie otwartych przestrzeni ze względu na ryzyko łamiących się drzew. Słupki rtęci w nocy wskażą minimalnie 16 stopni. A na zegarach jest już po godzinie 17 niezmiennie przy mikrofonie Karolina Stępień. Witam i zapraszam Państwa na drugą godzinę wakacyjnego magazynu reporterów Radia Plus Głogów. I o tym, co jeszcze nas czeka w dzisiejszym programie, powiem już za moment. Po piosence zostańcie przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Trwa wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów i dziś drugą część naszego programu zakończymy naszym wakacyjnym cyklem Agnieszki Moskaluk w drogę z Radiem Plus.
2: Dzisiaj bohaterką audycji w drogę z Radiem Plus jest pisarka Łucja Fice. Chciałabym porozmawiać, Łucja, z tobą o twoich podróżach, ponieważ ty jesteś przykładem takiej osoby, która ufa swojej intuicji, która też spełnia swoje marzenia.
1: Wcześniej jednak temat dyrektywy o prawie do naprawy. Jak do tego podchodzą Polacy?
3: Nie ma fachowców, szczerze mówiąc. Mam kilka telewizorów, kilka sprzętów elektronicznych do naprawy, ale się nie chcę podjąć.
4: Reparacja coraz drożej kosztuje jak telewizor. Nie ma kto naprawiać, a ten kto naprawia, co już drogie.
5: No, ja jestem za tym, żeby reperować, bo jednak patrząc na to, że kiedyś ten sprzęt produkowany był taki, że
6: lepszej jakości
5: zdecydowanie. W tej chwili mąż kupił niedawno telewizor, bardzo krótko wytrzymał.
1: Ale drugą część zaczniemy od akcji robienia pompek, aby zwrócić uwagę na akcję charytatywną.
7: Zasady wyzwania były proste. Nominowana jednostka wykonywała zadanie, a następnie przekazywała je dalej kolejnym instytucjom. Wszystko po to, by informacja o dziewczynce potrzebującej pomocy dotarła do jak największej liczby osób.
1: I materiał na ten temat zaraz po muzycznej przerwie. Zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Głogowskie służby dołączyły do regionalnej akcji, w której wykonują 10 pompek, nagrywają swoje wyzwanie i publikują je w sieci. Następnie nominują kolejne komendy z naszego regionu. Wszystko po to, aby nagłośnić zbiórkę i pomóc chorej dziewczynce.
2: Dziękujemy za nominację Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach oraz Górze.
3: Komenda Powiatowa Policji w Głogowie podejmuje wyzwanie.
4: Głogowscy policjanci wzięli udział w wyjątkowej akcji charytatywnej, której celem było nagłośnienie zbiórki na leczenie i rehabilitację ZUZI. Funkcjonariusze zostali nominowani przez koleżanki i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Górze.
2: Przystępujemy do zadania. Otwórz sobie.
4: Zasady wyzwania były proste. Nominowana jednostka wykonywała zadanie, a następnie przekazywała je dalej kolejnym instytucjom. Wszystko po to, by informacja o dziewczynce potrzebującej pomocy dotarła do jak największej liczby osób.
3: 9, 10. Do dalszego zadania nominujemy Komendę Powiatową Policji w Miliczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.
4: Policjanci z głogowskiej komendy wykonali już swoje zadanie. 10 pompek było jednak tylko symbolem. Najważniejszy był realny gest wsparcia i zachęcenie innych do pomocy. Po wykonaniu zadania przekazaliśmy wyzwanie dalej. Do udziału nominowaliśmy Komendę Powiatową Policji w Miliczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.
5: Dziękujemy za nominację Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie przyjmuje nominację.
6: Do akcji zapraszamy kolegów i koleżanki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Przystępujemy do akcji. Otwórz przodem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
1: A materiał przygotował dla Państwa Mateusz Król.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
7: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
7: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Od 31 lipca w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa o prawie do naprawy, która ma zachęcać do reperowania produktów zamiast kupowania nowych. Ponadto nowe prawo ma ograniczyć sytuacje, w których naprawa zepsutego sprzętu okazuje się droższa niż zakup nowego. Materiał przygotował Radosław Mizera.
2: Eksperci wskazują jednak, że samo wprowadzenie prawa do naprawy może nie wystarczyć, jeśli konsumenci nadal będą musieli słono płacić za usługi serwisowe. Agnieszka Sznyk, szefowa Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.
3: Niestety od jakiegoś czasu cała ta infrastruktura usługowa tak naprawdę przestała istnieć. W tej chwili bardziej opłaca się kupić nowe urządzenie niż naprawić to stare, które jest używane. Więc za tą dyrektywą powinny iść też pewnego rodzaju zachęty, zmiany systemowe, które w pierwszej kolejności odbudują w ogóle sektor usług, sektor napraw.
2: W wielu przypadkach naprawa usterki wciąż jest droższa niż wyprodukowanie nowego sprzętu. Mówią o tym pracownicy zajmujący się naprawą sprzętu elektronicznego bądź gospodarstwa domowego.
4: Sprzęty ogólnie można powiedzieć, że psują się w zasadzie wszystkie, bez względu na markę. Dzisiaj nie można powiedzieć, że są telewizory, załóżmy, telewizory, które się psują bardzo rzadko, a inne bardzo często. Co do naprawy, też jest różnie. No, z reguły naprawy się opłacają ze względu na to, że kupiony w sklepie nowy telewizor nie gwarantuje nam tego, że on będzie grał tak jak poprzedni telewizor klienta 10 lub 15 lat.
2: Ale klienci tak myślą.
4: Klienci właśnie tak myślą i tu są w błędzie. Staramy się w miarę możliwości im o tym mówić i zachęcać do naprawy.
5: Każda rzecz się psuje, najczęściej lodówki też, gdzie brak gazu, no tu w tym wypadku no to nie ma szans, no bo jest, no to jest jak lodówka z tyłu jest zabudowana, nie ma możliwości naprawy, tak, no to tutaj to już uprzedza się klienta, że naprawa jest niewykonalna i tyle, no. Chyba najwięcej ludzi decyduje się na naprawę typu boomboxy, jakieś radia, jakieś kolumienki, jakieś stare wieże wracają do tego, no to jeszcze jest, wie pan, co, sentyment.
2: Naprawiać czy nie? Zapytaliśmy o to Polaków.
6: Starsze wersje były lepsze. Dłużej wytrzymywały.
2: Z czego to wynika, jak pan myśli?
6: Kupiłem 4 lata temu telewizor i mi się matryca spaliła. A mam 15-letni telewizor i ta matryca jeszcze do tej pory działa i telewizor. I nie ma fachowców, szczerze mówiąc. Mam kilka telewizorów, kilka sprzętów elektronicznych do naprawy, ale się nie chcę podjąć.
7: Reparacja teraz drożej kosztuje jak telewizor. Nie ma kto naprawiać, a ten kto naprawia, to już drogie.
8: No, ja jestem za tym, żeby reperować, bo jednak patrząc na to, że kiedyś ten sprzęt produkowany był taki, że
2: lepszej jakości.
8: Zdecydowanie. W tej chwili mąż kupił niedawno telewizor, bardzo krótko wytrzymał.
9: Jest 3-4 lata tej gwarancji, dajmy na to, i już nie chodzi ten telewizor. Gdyby naprawdę wolał, żeby był naprawiony.
2: Przypomnijmy, że od 31 lipca w państwach Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa o prawie do naprawy, która ma zachęcać do reperowania produktów zamiast kupowania nowych. Radosław Mizera, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Bohaterka dzisiejszej audycji W drogę z Radiem Plus udowadnia, że nigdy nie jest za późno na podróżowanie. Mało tego, każda podróż może okazać się tym momentem, który może odmienić nasze życie.
0: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Dzisiaj bohaterką audycji W drogę z Radiem Plus jest pisarka Łucja Fice. Dzień dobry.
3: A, dzień dobry.
2: Chciałabym porozmawiać, Łucja, z tobą o twoich podróżach, ponieważ ty jesteś przykładem takiej osoby, która ufa swojej intuicji, która też spełnia swoje marzenia, która nie boi się świata. Ty przez wiele lat w świecie byłaś, po to między innymi, żeby pracować, żeby pomagać seniorom. Byłaś opiekunką. Na bazie swoich doświadczeń napisałaś parę książek, ale też jeździsz po to, żeby dotykać świata, żeby poznawać świat. I dla ciebie nie jest za późno nigdy na to, żeby w taką podróż wyruszyć.
3: Nigdy za późno na podróże, jeżeli nogi nie odmawiają posłuszeństwa i głowa w porządku. Moja pierwsza dziwna podróż, właśnie opowiadałam Agnieszce przed chwilą, dziwna podróż i nie wiem, czy ktoś taką tutaj w Polsce miał, gdzie kobieta bez pieniędzy, ratując swoje egzystencjonalne życie, zostawia dwie córki z mężem i autostopem wyrusza, jest to rok 92, wyrusza do swojej koleżanki z nadzieją, że ta pomoże jej znaleźć pracę w miasteczku sanatoryjnym. To jest cała historia. Po drodze zdarza się wiele cudów. Były to czasy, muszę dodać, bardzo bezpieczne. Ja nie bałam się wyruszyć w podróż autostopem, tirem. Wszystko skończyło się bajkowo, bowiem wracając pomyłkowo, Niemka w luksusowym samochodzie odwozi mnie do miasteczka, gdzie przyjmowano wówczas emigrantów, powtarzam, 92 rok, bo była zła komunikacja, bo pani rozmawiała tylko, mówiła tylko po niemiecku, nie znała angielskiego, który ja znałam. I tam poznaję człowieka, który daje mi pracę w Danii. Mój pierwszy wyjazd do Danii, za tydzień ten gość przyjeżdża po mnie i bajka, dosłownie bajka. I ta bajka wynika z tego, że jeżeli w umyśle mamy, że sobie poradzimy, że musimy sobie poradzić, to jest klo tej sytuacji, to wtedy dzieją się po prostu małe cuda. I ta podróż, nietypowa podróż, przyniosła takie zmiany, że dziś moja córka jest, studiowała w Danii, jest szczęśliwą mężatką, mam wspaniałych wnuków.
2: Ale wracamy też do ciebie. Kiedyś to były podróże za pracą. Wielka Brytania, Niemcy, Dania. Teraz podróżujesz dla przyjemności. Które kierunki są dla ciebie takie najbardziej fascynujące?
3: Najbardziej pamiętam wyjazd do południowej Francji, kanał Verdet, urokliwe miejsca, gdzie byłam całe 2 tygodnie. Najwięcej wrażeń właśnie z tej południowej Francji wyniosłam. Ja zwiedziłam całą Danię, ale to z racji tego, że mam po prostu tam córkę.
2: Dania, podobnie jak Holandia, to świat spacerów i rowerów. To zupełnie inna kultura, ale też przepiękne zabytki. Tam rzeczywiście można te urokliwe miasteczka, bardzo kolorowe, zwiedzać i się nimi zachwycać.
3: Tak. Dania jest szczególnym krajem, gdzie w ogóle jest inna architektura, inne domki, inne zabudowania. Ze względu na wiatry, kiedyś orkany, teraz już nie ma takich orkanów, tam budownictwo jest dwupiętrowe maksymalnie, nie ma wieżowców, domki są małe, a najdroższymi domami są domy kryte z czechą i tych domów jest wiele, więc jechać do Danii po to, żeby zobaczyć inne budownictwo, to jest, jak ja to mówię, no brilliant, wonderful, zobaczyć to wszystko, te kolorowe miasteczka, zupełnie inne od kolorowych miasteczek w Niemczech, zupełnie, naprawdę zupełnie inne, a poza tym ludzie w Danii, ja poznałam ich kulturę, kultura europejska, niby nie różnimy się od ludzi w Europie,
2: ale tam chyba trochę wolniej biegnie życie,
3: proszę?
2: Prawda? Oni tak nie pędzą chyba.
3: Nie, tam jest wszystko powoli. Tam nawet w domu muzyka w tle po cichu. Tam nie ma nic głośnego, tam nie ma chaosu. Agnieszko, ja po tygodniu przyjeżdżam tym spokojem po prostu zmęczona, bo ja jestem przyzwyczajona do emocji, do czegoś głośnego, ale być tydzień lub dwa, odpocząć, tak, jesteśmy jednak kulturowo, mimo wszystko, innym narodem. Tak samo Anglia. Zwiedziłam cały Londyn. Byłam również w Szkocji u koleżanki w małym miasteczku na samej północy i Walia. Więc poznałam Walijczyków. Zupełnie, absolutnie coś innego. Uśmiech na twarzy i serce, luz. Bardzo kochani są Walijczycy. Ciepli, sercem na dłoni, zupełnie inni jak Anglicy, zimni, lekko wycofani, więc poznałam te narody, będąc na stałej emigracji, naprawdę od podszewki.
2: Teraz robimy krótką przerwę. Moim i Państwa gościem jest Lucja Fice. Zaraz wracamy do rozmowy i wtedy porozmawiamy właśnie o tym, jak przygotować się do takiej podróży.
0: W drogę z Radiem Plus. Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: expert.pl.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: przydzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów. W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Bohaterką audycji jest Łucja Fice, pisarka. Chciałabym teraz, żebyśmy porozmawiały o tym, jak do takiej podróży się przygotować. Ty sobie szukasz palcem na mapie miejsca, do którego chciałabyś przyjechać i zdajesz się na ślepy los, czy może planujesz takie wyprawy?
2: W tej chwili nie chcę już zwiedzać miast, okolic, ale moim marzeniem jest opera w La Scali. Jechać na koncert do Holandii w mieście Andriury. Takie są moje marzenia.
1: Czyli wędrówka za kulturą.
2: Marzenia głęboko duchowe i to mam w zamiarze. Jeżeli mi się w jakiś sposób powiedzie finansowo, to po prostu te dwa marzenia powiedziałam sobie, że przed śmiercią nie umrę, dopóty nie będę na żywym koncercie Andriury, bo jestem w nim zakochana i w tej muzyce i to jak on przygotowuje, jak on to robi.
1: Wspaniały jest.
2: Tak, serce się rusza dosłownie i w La Scali chcę to zobaczyć po prostu, być na prawdziwej operze. I jeszcze trzecie, ale to jest niemożliwe. Koncert we Wiedniu noworoczny, na który się zapisuję na 2-3 lata wcześniej. Powiedziałam córką, że mam takie marzenie. Może na 80 mi zrobią, a 80 lat to tylko w PESEL-u piszę. Mam taką siłę w sobie, że chcę dożyć i jeszcze na tym koncercie po prostu być.
1: A ty jesteś takim typem, który lubi spontaniczność w podróży? Czy ty wszystko musisz mieć wcześniej zaplanowane, zapisane, noclegi, miejsca, trasy, marszruty?
2: Absolutnie nic. Siadam przy laptopie wieczorem i już z rana biorę telefon. Z chęcią bym tego wieczoru już zadzwoniła, ale wszystko pozamykane. I rano dzwonię, zamawiam sobie sanatorium i jeszcze tego samego dnia po prostu wyjeżdżam. Pakuję się 10 minut zawsze. I zawsze tak robiłam, jak wyjeżdżałam na Saksy. Nie potrzebuję więcej. Gdyby kazano mi się natychmiast wyprowadzić, potrafiłabym to zrobić przez 10-15 minut. Uwielbiam spontaniczność. Spontaniczność to jest ktoś, kto nie zna uczucia spontaniczności, nie wie, jakie zawiera w sobie piękno. Naprawdę, uwierzcie mi, spontaniczność to jest to.
1: Dać się porwać życiu, dać się porwać chwili.
2: Dać się porwać życiu, dać się porwać chwili. Wtedy najlepsze rzeczy dzieją się. To jest tak jak zakupy. Kiedy zaplanujemy, idziemy, nie ma ani tej sukienki, ani tej butów, ale kiedy chodzimy sobie gdzieś na spacer, ni stąd, ni zowąd, i właśnie wtedy, kiedy nie ma pieniędzy, widzimy tą piękną sukienkę, ja ją muszę mieć, więc pożycza się pieniądze i kupuje się, i wtedy to jest to nieplanowane, nieplanowane.
1: Czyli taka czysta radość i spontaniczność. Już wiemy o twoich marzeniach podróżniczych. Podróżowanie za kulturą, bardzo mi się taki sposób podróżowania podoba. Wszystkich moich rozmówców pytam o jedną rzecz. Droga dla ciebie to?
2: Droga dla mnie to napisanie następnej powieści i każdemu pisarzowi marzy się napisanie dzieła. Mówię to bez wstydu, bo jak ktoś tego nie powie, to może nie fałszywy, ale się boi w ogóle. Marzeniem każdego autora jest napisanie dobrej książki.
1: A później podróżowanie po spotkaniach autorskich właśnie, żeby ją promować, tak?
2: Tak, wiadomo, że tak jest. Może mi się uda. Mam w planie następną książkę. Jak ją napiszę, z jakiego punktu ją otworzę, bo mogę powiedzieć, że autor otwiera książkę w pisaniu. Ja otwieram przeważnie od ostatniej strony albo gdzieś od środka. Jest to zapis myśli, jakaś iskra i ta iskra potem rozszerza się, robi się samo. Czasami myślę, że każdy ma swoje przeznaczenie, że w życiu wszystkie kłopoty, cierpienia, rodzaj pracy, jakie wykonywał, on dzieje się po coś. Nie ma nic po nic. A podróżowanie raczej już nie zwiedzanie architektury, tylko zwiedzanie kultury, historia. To mnie interesuje, bo tu jest sens życia. A wszyscy tego sensu życia szukamy.
0: W drogę z Radiem Plus. Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Na zegarach dochodzi godzina 18. Czas zakończyć nasz dzisiejszy program. Na kolejny magazyn wakacyjny zapraszamy już jutro. Startujemy tradycyjnie po serwisie informacyjnym po godzinie 16. A dziś jeszcze się z Państwem nie żegnam. Sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Do godziny 20 zapraszam na przedwieczorne wieści z naszego regionu. Ale zanim zaczniemy, to czas jeszcze na serwis informacyjny i prognozę pogody. Karolina Stępień, zapraszam Państwa serdecznie.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Zmiany w podatkach. Rząd podnosi drugi próg. Ma zostać wyrzucony ze służby policjant, który brał udział w tragicznym pobiciu na weselu w Wadowicach. Za nimi kilkaset kilometrów kaliscy pielgrzymi wrócili do domów. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Więcej na ten temat nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 złotych rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszt dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
4: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
3: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
5: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
3: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
2: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Nie tylko zarzuty, ruszyła też procedura wyrzucenia go ze służby. Policjant, który brał udział w pobiciu na weselu w Wadowicach, na razie jest zawieszony. To funkcjonariusz z 19-letnim doświadczeniem. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości, na której doszło do tragedii. Pobójce zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę i był agresywny. Policjant zapewne straci mundur.
6: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
2: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób. Śledczy chcą je postawić kolejnym dwóm. Odchodzą kolejni świadkowie historii. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i działaczka społeczna. W czasie powstania walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, używając pseudonimów Atma i Pączek. Po wojnie pracowała w szkołach specjalnych i aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym.
7: Śmierć Wandy Traczyk-Stawskiej oznacza stratę kolejnej osoby, która pamiętała Powstanie Warszawskie z własnego doświadczenia. Jak przypomniał Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, obecnie żyją 222 osoby, które walczyły w powstaniu. Jak dodaje, szczególnego znaczenia nabiera zachowanie ich wspomnień i świadectw.
8: Muzeum Powstania Warszawskiego od razu, jak zaczęliśmy pracę przy jego tworzeniu przed 60. rocznicą wybuchu, założyło specjalny dział Archiwum Historii Mówionej, który do dzisiaj zgromadził ponad 4000 wywiadów.
7: Wywiady dostępne są dla każdego na stronie Archiwum Historii Mówionej.
2: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Zmęczeni, ale szczęśliwi. Za nimi kilkanaście dni wędrówki i ponad 300 pokonanych kilometrów. Dziś do Kalisza z Jasnej Góry wrócili pielgrzymi. Pątników witali najbliżsi.
9: Najzięcia, córkę i wnuczki.
10: Także emocje zawsze są. Co roku przychodzimy. Duże, duże emocje.
11: Dobrze, szczerze myślałam, że będzie gorzej. To po pierwszy raz szłam w dwie strony, ale było całkiem nieźle. No i ta satysfakcja, że się tu doszło i ci wszyscy tutaj ludzie przyszli i nas powitać, to jest, było akurat warto.
12: Zmęczone, ale szczęśliwe.
11: Tak.
2: Kaliska pielgrzymka jest jedną z najstarszych pielgrzymek w Polsce. Pątnicy nie tylko idą do Czarnej Madonny, ale także wracają na piechotę.

Nadchodząca noc w Głogowie i okolicznych gminach upłynie pod znakiem alertu bezpieczeństwa przed gwałtownym, porywistym wiatrem oraz intensywnymi burzami. Temperatura spadnie minimalnie do 16 stopni. Jutro w czwartek pogoda zacznie się powoli stabilizować, a zza chmur wyjrzy wyczekiwane słońce. Termometry w naszym regionie wskażą maksymalnie 23 stopnie. Dzień dobry, dobry wieczór. Minęła godzina 18. Zapraszam na środowe spotkanie w Radio Plus Głogów. Połowa roboczego tygodnia już za nami, a my tradycyjnie sprawdzimy, czym żyje nasze miasto oraz sąsiednie gminy. W tej godzinie przygotowałam dla Państwa bieżące doniesienia z Głogowa i okolic, a wszystko przepleciemy dawką niezapomnianych melodii. Karolina Stępień, zostańcie Państwo ze mną.

0: Radio Plus Głogów.
1: Zaczynamy od propozycji kulturalnej u naszych sąsiadów w Sławie. Od dzisiaj w tamtejszym kinie Żeglarz można oglądać wyjątkową wystawę zdjęć autorstwa głogowianina Macieja Iżyckiego, zatytułowaną niezwykle wymownie Bez pośpiechu. Na tę ekspozycję składają się unikatowe fotografie z różnych miast w Polsce i Europie, w tych na pozór przypadkowych, monochromatycznych, czyli czarno-białych kadrach autorowi udało się zamknąć ulotne chwile oraz całe fascynujące opowieści o miejscach, w których powstały. O wystawie mówi jej autor Maciej Iżycki.
2: Dzisiejsze czasy są takie, że właściwie wszyscy jesteśmy fotografami. Wszyscy mamy aparaty fotograficzne w telefonach i w jakiś sposób fotografujemy, rejestrujemy tą rzeczywistość, ale czasami robimy to tak bez rozwagi, bez pomyślenia, że taka fotografia powinna być właśnie bezpośrednio obrazu, wyszukanie pewnego motywu, przewidzenie jakichś sytuacji, które mogą się wydarzyć. I taka to wystawa jest. Co ciekawe, tutaj są miejsca różne, bo od Wielkiej Brytanii, od Walii, poprzez Warszawę, Lublin, ale też jest Wisława.
1: Warto przypomnieć, że oficjalny wernisaż tej wystawy odbył się podczas niedawnych obchodów Dni Sławy. Ekspozycja była wówczas prezentowana w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, co, jak podkreśla dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, stało się już piękną lokalną tradycją. Świętu miasta towarzyszyła również druga wystawa pod hasłem Piękna Sztuka Fotografii. To wystawa, która powstała z najlepszych prac uczestników warsztatów prowadzonych przez Macieja Iżyckiego. A po zakończeniu obchodów obie te kolekcje zostały przeniesione właśnie do kina Żeglarz. Wystawę Bez pośpiechu mogą Państwo podziwiać do 19 września, a już od 21 września do 23 października w tym samym miejscu zagości wspomniana wcześniej wystawa powarsztatowa. Gorąco polecam taką artystyczną wycieczkę. My tymczasem na naszej antenie wracamy do sprawdzonych tanecznych rytmów, które idealnie rozgonią dzisiejsze deszczowe chmury. Przed nami niezrównana gwiazda lat 80., czyli Cissy Catch w przeboju Heartbreak Hotel. Zaraz po niej porwie nas formacja Saragossa Band w utworze Agadu, a po krótkiej przerwie reklamowej usłyszymy Briana Adamsa w nastrojowym utworze Heaven. Zostańcie Państwo z nami.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Wracam na antenę Radia Plus Głogów z porcją doskonałych wiadomości dla całych rodzin. Centrum Usług Społecznych w Głogowie zaprasza bowiem na wyjątkowo niezwykle barwne wydarzenie, gdzie muzyka i baśń wspaniale połączą pokolenia. Już za tydzień, w środę 26 sierpnia na osiedlu Piastów Śląskich przy ulicy Rycerskiej 17C zapowiada się popołudnie pełne prawdziwej magii. Główną atrakcją imprezy będzie bajkowy muzykal na żywo. Szykuje się niesamowity widowisko pełne doskonale nam znanych piosenek, wielobarwnych strojów i opowieści, które zachwycą zarówno maluchów, jak i rodziców czy dziadków. Ponadto organizatorzy zaplanowali wielki korowód rodzinny. Warto więc już teraz przygotować bajkowe przebrania dla siebie oraz pociech i wziąć udział w tym wesołym, wspólnym pochodzie. Nie zabraknie też animacji muzycznych, szalonych tańców integracyjnych oraz pamiątkowej fotostrefy. Wszystko wystartuje punktualnie o godzinie 17, a wstęp dla każdego jest całkowicie bezpłatny. Wszelkie szczegóły tego wydarzenia można uzyskać pod numerem telefonu 885 800 05 352. My tymczasem na naszej antenie również dbamy o to, by muzyka łączyła pokolenia i wywoływała uśmiech. Już teraz niezrównany Shakin' Stevens w energetycznym przeboju Cry Just a Little Bit, a zaraz po nim porwie nas Mike Sembello z kultowym utworem Maniak. Po krótkiej przerwie reklamowej usłyszymy natomiast m.in. Madonnę oraz Joe Cockera. Zostańcie Państwo przy odbiornikach.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na koniec tej części programu mamy świetne i niezwykle obiecujące wiadomości z sąsiedniej gminy Jerzmanowa. Samorząd otrzymał oficjalną rekomendację dofinansowania w wysokości aż 1,5 miliona złotych na realizację ogromnego projektu w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej. Stosowny dokument odebrała osobiście wójt gminy Jerzmanowa, Anna Obolewicz. Warto jednak dodać, że to zielone światło nie oznacza jeszcze ostatecznego przyznania gotówki. Wniosek trafił teraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie przejdzie finał.

0: ocenę formalną oraz merytoryczną, a plany są naprawdę imponujące, ponieważ projekt zakłada stworzenie kilku nowoczesnych stref dla mieszkańców. W ramach części sportowej zaplanowano odnowienie boisk poliuretanowych oraz budowę profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal. Powstanie też nowoczesna strefa dla treningów kalistenicznych, siłownia plenerowa oraz zupełnie nowy plac zabaw. Dla najmłodszych przygotowano tam aż 11 bezpiecznych urządzeń, w tym trampoliny czy zestaw wspinaczkowy. Całość dopełnią nowe wiaty, ławki, energooszczędne oświetlenie LED oraz piękne nasadzenia drzew. Pozostaje nam mocno trzymać kciuki za ministerialne decyzje, by ta wspaniała przestrzeń mogła jak najszybciej służyć mieszkańcom. Tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Punktualnie o godzinie 19 zapraszam Państwa na serwis informacyjny, po którym sprawdzimy najnowszą prognozę pogody i ruszymy z drugą godziną audycji. Karolina Stępień, do usłyszenia po godzinie 19.
1: Radio Plus Głogów.

0: z Głogów. Kolejni ranni wrócili już do kraju. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Następna grupa polskich strażaków poleci do Hiszpanii. Trwa walka z ogromnymi pożarami. Iga Świątek gra dalej. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało dziś do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W jakim stanie są pielgrzymi i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
1: Stan poszkodowanych pozwalał na transport, ale cały czas muszą być pod opieką lekarzy. Trafili do 3 rzeszowskich szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też na oddział chirurgii szczękowej.
1: W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
1: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia poszkodowanych.
0: W poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciła pierwsza grupa 21 poszkodowanych. Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Ofiara postrzału w Swarzędzu nie żyje. Decyzji o zmianie zarzutów dla sprawcy na razie nie ma. Przypomnijmy, zmarła 46-latka raniona w głowę przez byłego partnera. Ten oficjalnie wciąż odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Szczegóły zna Natalia Krystek. Powiedz, dlaczego Remigiusz Z. nie usłyszy na razie nowego zarzutu.
4: Bo najpierw formalności. Prokuratura zleciła sekcję zwłok kobiety, by upewnić się, że przyczyną zgonu był sobotni postrzał. Jak przekazał mi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu, termin badania nie jest jeszcze znany. 46-latka zmarła wczoraj po południu. Do szpitala trafiła w krytycznym stanie z raną postrzałową głowy. Dzień później, w niedzielę, policja zatrzymała sprawcę. 51-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Przyznał się, powiedział, że zrobił to z miłości. Teraz może odpowiedzieć za zabójstwo. Decyzje w tej sprawie zapadną jednak dopiero po sekcji.
0: To była Natalia Krystek, dziękujemy. Ostatnia zmiana polskich strażaków wyleci jutro do Hiszpanii. Będzie walczyć z ogromnymi pożarami. To 35-osobowa grupa, m.in. z województw podlaskiego i lubelskiego. Zajmie się zatrzymywaniem ognia w trudno dostępnym terenie.
5: To odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy do gaszenia pożarów obszarów leśnych, terenów niezurbanizowanych, bardzo trudno dostępnych, gdzie gaszenie za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niemożliwe.
0: Mówi podlaski komendant Straży Pożarnej Janusz Kondrat. Będą walczyć z pożarami w północno-wschodniej części Hiszpanii. Ich misja potrwa do końca sierpnia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. O półfinał Świątek zagra teraz z wygraną spotkania Rybakina Schneider. Impreza w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open. Początek 30 sierpnia.

Jutro w Głogowie i okolicznych gminach odetchniemy. Po niespokojnej nocy groźne fronty burzowe oraz porywisty wiatr zaczną powoli opuszczać region, ustępując miejsca znacznie spokojniejszej aurze. Czwartek przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane i wyczekiwane chwile ze słońcem, a słupki rtęci wskażą w cieniu komfortowe 23 stopnie. Wiatr będzie jutro słaby. Minęła godzina 19, czas na drugą część naszego spotkania. Niezmiennie przy mikrofonie Karolina Stępień. Mam nadzieję, że spędzają Państwo ten choć chłodny, to jednak letni wieczór w dobrych humorach. Przed nami kolejna porcja informacji z Głogowa i okolic, a na antenie już teraz zaśpiewa Tina Turner. Zostańcie z Radiem Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Drugą część naszego dzisiejszego programu zaczynamy od bardzo poważnych i bieżących doniesień z prokuratury. Przed śledczymi setki przesłuchań w sprawie, która lotem błyskawicy obiegła nasz region. Prokuratura rejonowa w Głogowie prowadzi bowiem rygorystyczne śledztwo dotyczące podejrzenia wyłudzenia ogromnych pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Cała sprawa dotyczy jednego z przedsiębiorstw świadczących usługi medyczne na terenie Głogowa. Postępowanie jest efektem podejrzenia przedkładania oficjalnych dokumentów, które miały poświadczać nieprawdę. Z zabezpieczonej dokumentacji medycznej wprost wynikało, że pacjentkom wykonano określone specjalistyczne świadczenia. Śledczy skrupulatnie sprawdzają teraz, czy wszystkie te wykazane w papierach usługi rzeczywiście zostały zrealizowane. O kulisach tych działań opowie nam rzecznik prokuratury okręgowej w Legnicy, Lilianna Łukasiewicz.
2: Prokuratura rejonowa w Głogowie nadzoruje postępowanie, które dotyczy przedsiębiorstwa głogowskiego, które jest nazywane Szkołą Rodzenia, gdzie miało dojść do szeregu nieprawidłowości przy rozliczaniu usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie od 2014 do 2019 roku. Istnieje podejrzenie nie tylko oszustwa, czyli doprowadzenia NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, ale również przestępstwa przeciwko dokumentom, czyli być może fałszowania dokumentów. To postępowanie jest nadzorowane przez Głogowską Prokuraturę, a prowadzone przez Komendę Policji w Głogowie. Jest to postępowanie, które trwa od pewnego czasu, ponieważ istnieje w nim konieczność przesłuchania bardzo dużej ilości świadków. Do tej pory przesłuchano ponad 300 osób. Ile jeszcze trzeba będzie przesłuchać, zdecyduje potrzeba trwającego postępowania.
1: Warto podkreślić, że na ten moment nikomu nie przedstawiono jeszcze oficjalnych zarzutów. Całe postępowanie nadal prowadzone jest tak zwane w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Śledczy gromadzą dowody i przesłuchują kolejne pacjentki, a my do tego tematu z pewnością będziemy wracać, kiedy prokuratura lub policja przedstawią nowe fakty. Teraz na naszej antenie czas na muzyczny komentarz, który trzeba przyznać idealnie wpisuje się w ten prokuratorski klimat śledzenia i sprawdzania. Przed nami Rockwell w kultowym utworze Somebody Watching Me. Po nim zaśpiewa Celine Dion, a później usłyszymy również m.in. Budkę Suflera. Zostańcie Państwo z nami.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Przed nami bardzo ważne i pożyteczne zaproszenie na ogólnopolskie wydarzenie z mocnym lokalnym akcentem. Mowa o kolejnych działaniach w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To ogólnopolski program edukacji powszechnej, który uczy nas, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, akademicki zespół zaprasza na wielki krajowy trening reagowania. Akcja wystartuje punktualnie o godzinie 10, a specjalne punkty treningowe powstaną w wielu miejscach naszego regionu. Główna baza w naszym mieście będzie czekać się na Państwa w Głogowskiej Marinie przy ulicy Obozowej 2, gdzie instruktorzy będą prowadzić szkolenia aż do godziny 16. Podobne punkty edukacyjne powstaną na placu przy Świetlicy w Pęcławiu, na pump tracku przy ulicy Lipowej Wierzmanowej oraz licznych remisach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wiejskiej Głogów, między innymi w Szczyglicach, Przedmościu, Borku, Ruszowicach, Serbach czy Wilkowie. Podczas tych otwartych spotkań profesjonaliści nauczą każdego z nas rzeczy absolutnie fundamentalnych dla naszego bezpieczeństwa. Dowiemy się, jak poprawnie rozumieć i rozróżniać poszczególne sygnały alarmowe, poznamy zasadę trzech kroków do bezpieczeństwa oraz dowiemy się, jak prawidłowo i z głową skompletować tak zwany plecak ewakuacyjny. Warto przyjść, bo ta wiedza może kiedyś uratować zdrowie lub życie nasze i naszych bliskich. My z kolei dbamy o pełne bezpieczeństwo i doskonały klimat na naszej muzycznej arenie. Już teraz w głośnikach znajoma formacja Cutting Crew, zaraz po niej przypomni się zespół Dub, a w dalszej części wieczoru usłyszymy również Jennifer Page oraz grupę Kancelaria. Życzę Państwu miłego słuchania i słyszymy się za kilkanaście minut.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na finał naszego dzisiejszego spotkania przenosimy się do pobliskich Grębocic, gdzie XIX-wieczny dworzec kolejowy ma ogromną szansę na solidny lifting i zupełnie drugie życie. Choć obiekt stoi przy cały czas czynnej linii, to spółka PKP od lat niestety nie interesowała się popadającym w ruinę budynkiem. Jego przejęciem i ratowaniem mocno zainteresowała się więc gmina. Sam dworzec powstał w drugiej połowie XIX wieku, liczy sobie około 160 lat i z pewnością jest wart ocalenia. Choć nie figuruje w rejestrze wojewódzkim, to jest w pełni chronione na poziomie lokalnym w gminnej ewidencji zabytków. Jak mówi zastępca wójta gminy Grębocice Michał Pleczar, formalnie rozmowy z kolejarzami na temat przejęcia tej nieruchomości cały czas trwają.
2: Gmina Grębocice planuje przejęcie dworca od kolei. Planujemy tutaj stworzyć profesjonalną poczekalnię. Oraz będzie tutaj jeszcze przestrzeń na stworzenie miejsc noclegowych w postaci albo hotelowej lub mieszkalnej. Trwają rozmowy w tym temacie.
1: Tymczasem lokalnemu samorządowi udało się już nieodpłatnie pozyskać od PKP grunt przy ulicy Kolejowej, gdzie już w przyszłym roku ruszy budowa nowoczesnego węzła przesiadkowego dla mieszkańców. Powstaną tam oświetlone parkingi oraz wiaty rowerowe, bo biorąc pod uwagę, że stacja znajduje się w sporej odległości od centrum Grębocic, takie centrum przesiadkowe umożliwiające bezpieczne pozostawienie auta czy roweru i przesiadkę na pociąg jest jak najbardziej uzasadnione. O postępach w tej sprawie będziemy na bieżąco Państwa informować. I tym kolejowym tematem kończymy już nasz dzisiejszy program. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za te 2 godziny wspólnie spędzonego czasu. Od odbiorników proszę jednak nie odchodzić, ponieważ punktualnie o godzinie 20 na naszej antenie pojawi się Marek Sierocki, który zaprasza na wakacyjne pasmo Lato z nutą nostalgii. Szykują się wspaniałe, legendarne przeboje, na które gorąco w jego imieniu zapraszam. I ja już się z Państwem żegnam, życzę spokojnego i bezpiecznego wieczoru mimo zapowiadanych burz i wiatru. Usłyszymy się jutro już od godziny 16 w magazynie reporterów. Karolina Stępień, dobranoc Państwu.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Przed nami dwie godziny przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek włoskie hity Roberto Soffici, Otifolio Tanto Bene, Erykie Poveri, Sara Perchettiamo, a także Marco Bocchino w piosence Cantero.

0: Holenderska grupa Champagne z utworem Valentino zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też mam liczyć.
1: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Orły oszczędzania stać na więcej.
7: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami kołyszące klimaty zbliżone do muzyki reggae, na początek duet Laidback i wakacyjny przebój Sunshine Reggae. Potem Karol Fialka, Hey Matthew, a także Maxi Priest w piosence Close to You.

brytyjska formacja TNCC swoim największym hitem, piosenką Dreadlock Holiday, zakończyła ten miks.

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu polskie przeboje Manami, Ta noc do innych niepodobna, potem Emigranci na falochronie, a także Artur Gadowski w piosence Szczęśliwego Nowego Jorku. Kiedy...

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Na początek trio The Ritchie Family zaprosi nas do najlepszej dyskoteki w mieście. Potem Penny McLean, wokalistka grupy Silver Convention, w solowym przeboju Lady Bump. Będzie też grupa Bee Gees i You Should Be Dancing.

0: roku Bonnie'em utworem Got Go Home zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus. Radio Plus, Głogów.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.